0: Nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko kitty, haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: Radio SK.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slider. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, niedostępna, proszę cię.

0: Bastelu, pomiędzy zdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci, refren.

0: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
1: To będzie chłodny dzień, także do pracy warto się ubrać nieco cieplej. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Temperatura ma wynieść maksymalnie 13 stopni powyżej zera. No i te opady deszczu na pewno się pojawią. Jutro 17, w niedzielę już 21, czyli oczko.
0: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
2: 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Nie będzie odwoływania połączeń, ale opóźnienia pociągów mogą być duże. Od północy trwa protest maszynistów. Ma potrwać do 12.
3: Będzie polegał na ograniczeniu prędkości na wszystkich przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę.
2: Mówi Leszek Miętek, szef Związku Zawodowego Maszynistów. To teraz sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Łączymy się z Dworcem Wschodnim w Warszawie, gdzie o poranku jest reporterski Mateusz Gołębiewski.
4: Na tablicy odjazdów na razie nie widać opóźnień. Wszystkie wyświetlane pociągi mają odjechać zgodnie z rozkładem, a na tablicy przyjazdów opóźniony jest tylko jeden skład. Co jakiś czas z głośników słychać jednak komunikat, że z powodu protestu maszynistów pociągi mogą przyjeżdżać i odjeżdżać z opóźnieniem. Akcja ma potrwać do południa, żeby zminimalizować jej skutki odczuwalne dla pasażerów.
2: A relacje z innych popularnych dworców przez cały dzień w SK News. A delegacja ze Stanów Zjednoczonych sprawdza miejsca, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Wśród wskazanych przez polski rząd lokalizacji są m.in. okolice Wrocławia i Poznania. Samorządowcy z Wielkopolski starają się, by wybór padł na ich region.
5: Jesteśmy w trakcie właściwie wysyłania stosownego pisma do pani minister, które podpisał i marszałek Marek Woźniak i ja.
2: Mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak, a w stolicy Wielkopolski stacjonują już amerykańskie jednostki. A prezes NBP nie pozostawia wątpliwości. Według Adama Glapińskiego do końca roku nie ma szans na obniżkę stóp procentowych. To przez poziom inflacji i jej tendencję wzrostową.
6: Gdyby nie to, to bym zszedł w kierunku obniżenia niewielkiego stóp procentowych przed końcem roku. No ale teraz to jest absolutnie, całkowicie nierealne.
2: A zdaniem Glapińskiego stopy mogą pozostać bez zmian co najmniej do połowy przyszłego roku.
0: SK Beskidy News.
1: Zapora Porąbka ma już 90 lat. Jubileuszowe uroczystości odbędą się jutro w Międzybrodziu Bialskim. W programie m.in. debata o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, rodzinny piknik i wyjątkowa okazja, żeby zajrzeć do wnętrza zapory. Gminny Ośrodek Kultury w Milówce zaprasza do udziału w konkursie bibułkarskim nawiązującym do tradycji naszych przodków. Prace można przynosić do GOK-u do 15 września. Więcej informacji na stronie internetowej ośrodka. A więcej info z naszego regionu na sk.pl.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
9: 2 minuty po godzinie 6. Marcin, jak to jest, że to jest drugi tydzień szkoły, już trzy nieprzygotowania?
10: I już wagary? To tak nieładnie, ładnie jeszcze przy piątku?
9: Słuchajcie, dostałem informację. Jankes już biegnie z kawą. Czekamy Temple City na początek. Hity na czacie. Zaczynamy ten piątek.

0: 11 minut po godzinie 6. Andrea Bocelli, David Guetta w Radiu SK. Wstajemy, budzimy się, idziemy do pracy. No niestety, czasami tak bywa, że trzeba wstać i pójść do pracy, ale mamy taki w piątki zawsze taką tradycję, że do nas dzwonicie 664-402-302 i krzyczycie. Krzyczycie piątek, a nawet się domagacie tych okrzyków.
1: No witam, piątek wjechał, ja tylko chciałem powiedzieć, że specjalnie rano wstałem, żeby posłuchać, jak kolega co tydzień się drze do słuchawki. Pozdrawiam kolegę, pozdrawiam całe radio.
0: Pozdrawiam kolegę, no to proszę bardzo, tak jak pan klient chciał.
2: Siemanko, z tej strony Grzegorz z Jędrzejowa. Piątek, piąteczek, piątunio!

0: przyszła i jest. Pani Jadzia, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak tam, wyspana, nie wyspana?
1: Wyspana.
0: O, no to bardzo dobrze.
1: Dzisiaj piątek. Poranny? Pracowanie.
0: A jakieś plany na piątek, na wieczór, coś będzie grane?
1: Tak.
0: Co?
1: Będę spała cały piątek i całą sobotę.
0: O Jezu, zazdroszczę tych planów. Jadziu, mamy prasowanie, przeglądamy prasę. Uwaga, czytam, żona prezydenta, pani Marta Nawrocka, opowiedziała o tym, jak podchodzi do wychowania swoich dzieci i ona, według niej, najważniejsze jest, uwaga, bliskość. Tak, żeby przytulać to dziecko, żeby kochać, żeby to było twoje dziecko ulubione. Naprawdę. A ty masz coś takiego, Jadziu, co według ciebie jest najważniejsze w wychowaniu dzieci?
1: Wiesz co, w dzisiejszych czasach to najważniejsze, żeby mieć dzieci. O.
2: Poranne A ty masz? Tylko w Radiu SK.
0: To znaczy, czy ja mam? Ja mam w planach, aha, tylko wiesz jak to jest. Ja mogę chcieć, ale to do tanga trzeba dwojga.
1: No, o to chodzi.
3: Rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: i wszyscy robią głośniej? To oczywiście Huntrix i Golden w Radiu SK. Za chwilę 6.30, przypominam, 664-402-302. Możecie się odzywać. Słuchamy.
1: Siemanko SK z rana. Panie Bogaj, panie Procki, szacunek, z taką energią, z takim pozytywnym nastawieniem. Aż miło było was o 6.00 usłyszeć. Pozdrawiam.
0: Dziękuję, pozdrawiam. No i za chwilę będzie więcej Marcina Prockiego. Będą newsy, a w newsach niestety o opóźnieniach na kolei.

0: Autopromocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam. Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
7: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
9: I po reklamie. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: Uwaga, szykujcie się dziś na opady deszczu. Temperatura nie zachwyci, maksymalnie 12-13 stopni, jeśli chodzi o Żywiec i okolice. Jutro cieplej do 17, w niedzielę całkiem fajnie do 21, a teraz na drogach coraz większy ruch samochodowy, m.in. w okolicach centrum Żywca.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec, Fabryczna 5.
12: Minęła 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Dziś opóźnienia na kolei to przez protest maszynistów. Pociągi przez przejazdy kolejowe będą przejeżdżały z minimalną prędkością.
13: Ponieważ zmniejsza to do minimum ryzyko wypadku i daje największe możliwości reakcji maszynisty na potencjalne zagrożenia.
12: Wyjaśniał Bartosz Ciećka ze Związku Zawodowego Maszynistów, a protest to reakcja po kolejnym wypadku na przejeździe, do którego doszło w środę koło Radomia. Ćwierć wieku temu Al-Kaida zaatakowała Stany Zjednoczone. 11 września 2001 roku dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce World Trade Center w Nowym Jorku. W atakach zginęło ponad 3000 osób.
1: SK Sport News.
12: Pierwsze zadanie wykonane. Polska wygrała z Portugalią w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali 3-0 w setach do 12, 18 i 20.
14: Całościowo możemy być optymistami przed kolejnymi spotkaniami. Możemy być zadowoleni z tego, co dzisiaj się wydarzyło. Myślę, że nie ma co narzekać.
12: Mówił po spotkaniu rozgrywający Marcin Komenda. Kolejny mecz Polacy rozegrają w sobotę. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Porażka Sabah Baku Tymoteusza Puchacza z Manchesterem United w Lidze Mistrzów. Zespół Polaka, który zagrał od pierwszej minuty, debiutuje w tych rozgrywkach. Na Old Trafford przegrał jednak wysoko 0-4.
0: Jankes.
1: Jankes.
0: Kama.
1: Kama.
0: I Wiktor.
1: Wiktor.
0: Radio SK.
15: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, piątek 11 września, no wyjątkowy dzień pod wieloma względami, u nas też troszkę z małymi turbulencjami, ale no dobra, jestem, melduję się, jest Paweł Boga, jest Jankę z Kama na zasłużonym wolnym dzisiaj, Wiktor tam się w nocy rozchorował, mój synek z samego rana, on, też miałem w domu problem taki techniczny powiedzmy.
16: Typowy piątkowy poranek.
15: Ale dobra, synek powiedział, dobra, tato możesz lecieć, no to ja przyleciałem, jesteśmy, powiedzmy, że w komplecie. W piątek 11 września, 6:33, gramy dalej. Pytanie jeszcze jest aktualne?
16: Cały czas! Proszę dzwonić! Kto już wstał?
15: Kto już wstał? Kto jest z nami? Dajcie znać! Hej!

0: Oskar zresztą Cymst w Radiu SK, 20 minut do godziny 7. Piątek 11 września, kto po drugiej stronie? Halo, halo?
1: Witam, pozdrawiam wszystkich. Już jeździmy, karmimy Warszawę.
2: Och, pan rozwozi bułeczki, bo ja rozmawiałem poza anteną i mi się zwierzył.
0: Gdzie bułeczki? Nikt w Warszawie bułeczek nie je.
2: Jak? Co kawior, tu się je?
0: Kawior i bułeczka gdzieś tam, gdzie w ogóle tam?
2: Jezu,
0: kto jeszcze? Halo, dzień dobry, dzień dobry.
3: Cześć, Jankęcik! Dzień dobry, Marcin z tej strony.
2: Siema.
3: Ja chciałem powiedzieć i pozdrowić wszystkich, którzy sobie wymyślili w piątek, że pojadą rano na grzyby. Ja właśnie dojeżdżam i mam nadzieję, że się nie zawiodę.
0: Taka jajeczniczka z kurkami.
2: O, mamuncio.
0: Coś cudownego, wspaniałego. Pytanie mamy do was właśnie, czy są grzyby? No pochwalcie się, no nie musicie mówić dokładnie gdzie, bo będzie ciężko to namierzyć oczywiście, ale jak z tymi grzybami, no bo pogoda raczej dopisuje. Trochę mokro, teraz było ciepło, dzisiaj troszkę chłodniej, wszystko pięknie rośnie.
2: Mi się wczoraj wyświetlił w internecie filmik, jak gość normalnie taczką wyjeżdża z lasu i cała taczka grzybów.
0: Dajcie znać, jak z tym grzybobraniem w tym roku, czy ten sezon już się rozpoczął, czy to działa, czy nie działa, co zebraliście, co widzieliście, z czym jecie dzisiaj jajecznicę. Czy są grzyby? Dajcie znać. 664-402-302. Oczywiście kłaniamy się również i czekamy na was na eskowym messengerze. A już za chwilę grzybowy urodzinowy tort.
4: Reklama.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.

0: Delikarta. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: I po reklamie.

0: robimy, stworzymy mapę Polski, gdzie są grzyby. 30 urodziny. Wiesz, kto ciebie zgłosił do urodzin?
1: Mam parę typów. Na pewno wiem, że dwie osoby maczały w tym palce. Ale chyba jedna z nich
0: zgłosiła. Masz dziewczynę Anię.
1: Dokładnie.
0: Ania się nie spisała.
1: Aj.
0: To nie Ania. A drugi twój typ, no?
1: No to będzie raczej moja mamuśka pewnie. Renata.
0: Mama napisała: kocham go bardzo, chcę mu życzyć samych radosnych i szczęśliwych dni, spełnienia wszystkich planów, marzeń i wybudowania tego wymarzonego domu.
2: Mamo, kochamy cię!
0: Kochamy cię,
1: mamo! Ja też ją bardzo kocham.
0: Mamo, a to rzuć jakieś hasło do mamy, żeby się dorzuciła do tego domu, będzie łatwiej, no.
1: Znaczy, mama już ma swój mały udział w tym, więc myślę, że wystarczy jak na dzień dzisiejszy.
2: Kopała fundamenty?
0: Ale jaki ma udział? Opowiadaj, no.
1: No właśnie planuję coś tam kopać, coś robić. Ja jak na razie to czekam na jej decyzję, tak?
0: Słuchaj, decyzja jest taka, że otrzymujesz od nas czteroosobowe zaproszenie do Energylandii. Zabieraj mamę, zabieraj dziewczynę, zabieraj kogo chcesz. Tańczcie, świrujcie właśnie w tym miejscu. Czteroosobowe zaproszenie jest już twoje. No i jaki plan na dzisiaj jeszcze, na świętowanie?
1: Na dzisiaj na pewno będzie jakaś kolacja z rodzinką, to na 100%. Na razie kończymy pracę i zaczynamy weekend, bo dodatkowo jeszcze mamy piątek.
0: Wszystkiego fajnego, trzymaj się, Seweryn, najlepszego.
1: Dziękuję bardzo.

0: 7 minut do godziny 7, piątek, 11 dzień września. Halo grzyby, halo grzyby, gdzie są grzyby?
1: Halo, halo, dzień dobry, Holandia wita.
0: Jak tam u was, zbiera się grzyby?
1: Jest zakaz zbierania, jest zakaz. Nie można, no właśnie taki absurd, ale nie można.
0: Jak to nie można zbierać grzybów?
2: No nie można, czyli dajemy mu...
0: Tak, nie ma grzybów w Holandii, ale czekajcie, ale spróbuję sprawdzić. W lasach państwowych wolno zbierać grzyby tylko na własny użytek. Ilość niewielka, 250 gramów, czyli ile to jest? To jeden grzybek?
2: To nie wiem, 1,6 taczki.
0: Dokładnie. W Holandii brak grzybów, jak tam w Polsce, wiemy, że na pewno w Małopolsce są grzyby. Gdzie jeszcze? Dajcie znać.
3: Autopromocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren,

0: Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Escowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
13: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
14: Play. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
15: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
1: To będzie ostatnia reklama.
16: Pani Celinka wie, co jest super.
17: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
16: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
20: Poranny szczyt komunikacyjny, czyli teraz nieco większy ruch samochodowy w ścisłym centrum Żywca, ale wcześniej też na zjeździe z ekspresówki i na drodze od Pietrzykowic do Żywca. Trzeba wyhamować. Co do pogody, to dziś deszczowy dzień, tylko 12 stopni. Weźcie parasol do pracy.
19: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
21: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
22: Dochodzi siódma, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Od północy trwa protest maszynistów, dlatego od rana sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na dworcach kolejowych. Przypomnę, pociągi zwalniają do minimalnej prędkości na przejazdach kolejowych, a to może powodować spore opóźnienia, które już o poranku odczuli pasażerowie na dworcu głównym w Katowicach, z którymi rozmawiał Darek Brombosz.
23: Czekamy.
24: Dokąd pan jedzie?
23: Do Warszawy.
25: Ja jadę dokładnie do Poznania.
23: No, zaskoczyłem się troszeczkę, że o godzinie 5 są opóźnienia.
26: Plan był założony, że ona wysiedzi...
0: usiądzie na wschodnim o tej 8.18, to jak miało być, a 35 ma dalej pociąg. To już wszystko się sypło, już jest nierealne, nie?
22: A to były Katowice, a podobnie sytuacja wygląda w Bydgoszczy. Tu sytuację na Dworcu Głównym sprawdza reporterski Dawid Olszewski.
2: Tak, jestem, dzień dobry.
22: Dzień dobry, Dawidzie, są opóźnienia?
2: O tej porze na Dworcu Głównym w Bydgoszczy opóźnienie ma już kilka pociągów. Na razie to kilkunastominutowe opóźnienia. Chodzi między innymi o składy do Rzeszowa Głównego, Zielonej Góry, a rekordzistą jest pociąg do Piły, który ma już ponad 40 minut opóźnienia.
22: A protest potrwa do 12. Ceny paliw przebiły granicę niewidzianą od 2022 roku, gdy Rosja najechała na Ukrainę. Nie widać, aby w najbliższym czasie drożyzna na stacjach wyhamowała. Raczej trzeba liczyć się z kolejnymi wzrostami, a to odbije się na gospodarce, mówi profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
4: Jedną z grup, które silniej odczują skutki tej wyższej ceny paliwa, to będą właśnie ci drobni przedsiębiorcy, którzy mają niższe marże i którzy też nie mają takiej możliwości do negocjowania nawet cen tutaj paliw.
22: A wysoka cena, zwłaszcza oleju napędowego, uderza w rolników, to przełoży się na wyższe ceny płodów rolnych.
18: SK Beskidy News.
20: W Stoblówce w gminie Ujsoły wyremontowany zostanie nieużytkowany dotąd budynek, który ma służyć m.in. zarządzaniu kryzysowemu. Prace obejmą m.in. dach, elewację, instalację i stolarkę. Inwestycja kosztuje 1 250 000 zł i ma być gotowa do końca listopada. W sobotę w Pawliśle Miejskiej będzie okazja, żeby zobaczyć młodych strażaków w sportowej rywalizacji. O 11 na boisku przy ulicy Sportowej rozpocznie się spartakiada młodzieżowych drużyn pożarniczych. Więcej informacji z naszego regionu oczywiście na sk.pl. Zaglądajcie.
23: Jankes. Jankes. Kama. Kama. I Wiktor.
24: W Radiu SK.
26: 9 po godzinie 7. Dzień dobry, witamy. No i u nas nie grzybobranie, a grzybopodawanie. Gdzie są grzyby? Halo, dzień dobry.
27: No słuchajcie, pytacie, czy są grzyby. No oczywiście, że są grzyby. A jajecznicę właśnie dzisiaj jadłem na śniadanko sobie razem z ojcem.
26: Tatą.
27: Czyli ze starym grzybem.
28: Ty gnoju.
26: Tak, kochany synek, rzeczywiście. Gdzie są grzyby? Wiemy, że są na pewno w Małopolsce. Gdzie jeszcze? Dajcie znać.

0: Za chwilę wrócimy do grzybów, ale teraz będzie o Kaszance. Świetne wieści dla wszystkich polskich klubów piłkarskich. Według opublikowanej właśnie listy dostępu UEFA Mistrz Polski w przyszłym sezonie zacznie walkę o Ligę Mistrzów dopiero od czwartej, czy też od czwartej rundy eliminacji.
1: Czyli to będą grali mniej meczów.
0: Dokładnie i to jest gwarancja, że na pewno hymn Champions League na pewno usłyszymy właśnie w naszym kraju, na polskich stadionach. No i dwa polskie kluby mają mieć właśnie zagwarantowaną grę w fazie zasadniczej europejskich pucharów. No rewelacja naprawdę.
1: Brawo nasi. Nasi grają już prawie tak dobrze jak nasi siatkarze.
0: Co najmniej. No Polska urosła w rankingu UEFA. No tak urosła, że niedługo to inni będą się martwić, modlić, żeby na nas nie trafić. Ale jeszcze nie teraz.

0: 14 minut po godzinie 7. Zabieramy się za 7 wygrywa.
1: 7 wygrywa w Radiu SK.
0: No dobra, no to zadzwońcie 664-402-302 do wzięcia SK-owe klapy, klapsony, klapki Kubota, dorzucamy jeszcze nasze skarpety, skiety, no i magazyn SK Story, wydanie wrześniowe.
2: No i jak dzwonicie, to telefon przy uchu, bo wtedy dobrze was słyszymy.
0: To ważne, rzeczywiście. Halo, halo, dzień dobry.
3: Halo.
0: Dzień dobry, kto tam?
3: Agata.
0: Agatka, trzymamy kciuki oczywiście. 2 minutki, czas start, no zobaczymy, jak się wyrobimy.
1: Rozpoczęta.
0: Uwaga, pierwsze, czy Sokrates jest twórcą piłki nożnej i dlatego właśnie mówi się na piłkę soccer?
3: Nie.
2: Aj, dobrze, to podchwytliwe było.
0: Lecimy z dwójeczką. Jaka litera oznacza wsteczny, bieg wsteczny w samochodzie?
3: Ry jak rower.
4: Rysiu, słuchaj, Andrzej mówi. Andrzej, szwagier, ja ci brat. Teraz będziesz kierował auto.
0: Jedziemy do przodu, dalej, trójeczka. Zrobić coś perfidnie, to inaczej jak? Co to oznacza?
2: O, kto tam podpowiada?
0: Perfidnie, czyli?
3: Nagłość, coś, nie pomyśli kogoś.
0: Może być, z premedytacją i tak dalej. Dobra, lecimy z czwóreczką, uważaj teraz, skup się. Jajko, olej, musztarda, sok z cytryny, pieprz i sól. Na co to jest przepis?
2: Szybko, bo minuta została.
3: Na ciasto.
0: Na ciasto?
2: Nie.
0: Majonez. Dziękujemy pięknie. To była Agatka. Zatrzymaliśmy się na 5. pytaniu. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Tu SK.
2: Halo.
0: Halo. Pilnujcie zasięgu. Telefon najlepiej przy uchu. 664-402-302. Dzień dobry. Tutaj Radio SK. Ale to jest. Dopiero dolatujemy.
2: Jest. Uwaga, 40 sekund.
0: Jesteś, szybko, halo.
3: Halo.
0: Jesteś?
3: Jestem.
2: Tylko słuchaj, jakiś cisz radio.
3: Cześć, jestem.
0: No dobra, próbujemy. No dobrze, z kim wczoraj graliśmy w siatkówkę, jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy i pierwsze nasze spotkanie?
3: Wczoraj graliśmy w siatkówkę, nie wiem, nie oglądałam.
0: Portugalia 3-0, jutro gramy z Izraelem o 15. No dobra, 15? Chyba tak. No dobra, okej, lecimy, 6. pytanie. Halo?
5: Halo, cześć.
0: Lecimy, uważaj.
2: Przejdźmy do 7 od razu.
0: Dobra, 7, przez 3 sekundy paszczowo udawaj piątek.
5: Piątek!
0: Dobra!
2: No,
0: całe szczęście masz chody tutaj na jury. Przeskoczyliśmy na 7 pytanie. Gratulacje, owacje na siedząco. Eskowe klapki, Kubota, skarpety, skiety, no i magazyn SK Story, wydanie wrześniowe z Tymsem w roli głównej. To dla ciebie.
2: Jaki rozmiar klapek? Ja zapisuję.
5: Dawaj! No SK! 43!
0: SK, no mówiłem. No, dobrze, bardzo dobrze, no.
2: Czyli w Radiu SK. On na basen bez płetw.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Jestem ciekaw, czy Taylor kiedyś była na grzybach.
1: Nie wiem, zależy co tam jadła na studiach.
0: Tak, to mogła jeść oczywiście, no ale pewnie nie była. No. A gdzie są grzyby? Gdzie są grzyby? No, wiemy, że są na pewno w województwie małopolskim. Kto jeszcze dołącza? Halo, halo, dzień dobry.
2: U mnie są grzyby, ale nie powiem wam gdzie, bo zaraz wszyscy przyjadą i mi je zjedzą. Nie ma takiej opcji. Pozdrawiam.
0: Dziękujemy. No,
1: znowu,
0: nie przyjedziemy.
1: Znowu Taylor nie spróbuje.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
7: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko ₩1,79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie ₩9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
16: Kto nie chce zmoknąć, powinien wziąć parasol do pracy. Dziś w naszym regionie opady deszczu. Jeśli chodzi, moi drodzy, o temperaturę, to ona wyniesie maksymalnie 12 stopni, tylko 12 stopni powyżej zera. A w weekend odrobinę cieplej, szczególnie fajnie w Żywcu. W Milówce ma być w niedzielę.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
14: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
17: 7.30, zaczynamy Escanius. Marcin Procki, zapraszam. Od północy trwa protest maszynistów. Dla pasażerów oznacza to spore problemy na kolei, bo pociągi zwalniają do 20 km na godzinę. To wiąże się z opóźnieniami. Jak przekazało PKP Intercity, taka sytuacja notowana jest w przypadku 47 pociągów, a dzisiejsza akcja potrwa do południa. Jeśli nie zagłosujecie w wyborach, pójdziecie do piekła. Tak Donald Trump ostrzegł Amerykanów na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej przed listopadowymi wyborami połówkowymi. Jednocześnie amerykański prezydent wezwał wyborców, by pokonali komunizm.
18: SK Sport News.
17: A mecz otwarcia siatkarskiego Euro we Włoszech sparaliżowany przez pogodę. Spotkanie Włoch ze Szwecją zorganizowano na placu w Neapolu przy spektakularnej scenerii. Spotkanie przez deszcz zaczęło się z opóźnieniem, a później musiało zostać jeszcze przerwane. Ostatecznie Włosi wygrali 3-0, a przypomnę, z wygraną do zera także Polacy, którzy pokonali Portugalczyków. A kolejną zmianę mamy trenera w piłkarskiej ekstraklasie. Szkoleniowcem Widzewa nie jest już Aleksander Wukowicz. Widzę, w po 7 kolejkach ligi zajmuje 13 miejsce.
19: Jankes, Kama i Wiktor.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
19: W Radiu SK.
21: No ty, Marcinku, byłeś już na grzybach? Gdzieś tam grzyby?
22: Nie byłem, wiesz. Ja tak potrzebuję kogoś jako przewodnika do tych grzybów. Kto się zna?
21: Dobra, rysujemy mapę, polską mapę grzybów. Gdzie są grzyby? Gdzie są grzyby? Halo, halo.
23: W górach sudeckich to grzybów tyle, że kosą można kosić.
21: A?
23: Byłem 3 razy z rzędu po 2 wiadra.
21: Widzisz, do lasu, a tam wiadra, grzyby.
22: No to jeszcze chyba tam już nic nie zostało.
24: Hity, hity, hity, na czas, na...
0: Śpiewek to wyrzucił wiadra do lasu.
21: To prawda, rzeczywiście nie wolno niczego wyrzucać do lasu. Gdzie są grzyby? 664-402-302. Czekamy również na eskowym messengerze.

0: Stoi już 22 minutki do godziny 8. Za chwilę dołączy nasz ulubiony grzyb, czyli Kamil Nosel.
1: Ojej.
0: Kamilku, zapraszamy.
1: Mam
0: oczywiście
1: nadzieję, że tego nie słucha, bo będzie
0: on był słowo Radia SK, gdzie to w ogóle przecież, daj spokój, no. Kamil Nosel za kilka chwil oczywiście pilnujcie swoich telefonów. Uwaga, będzie po raz kolejny wkręcał. Tymczasem patrzymy, co się dzieje w Poznaniu. Oho.
1: Co się dzieje? Was ist das?
0: Niemieckie emerytki podbijają Poznań. Trzy słonice z Niemiec zamieszkały w polskim zoo.
1: Jejku, kurde, to ci Niemcy nawet stare słonice nam wcisną, no.
0: Nie tylko samochody, ale bardzo zapraszamy, kochamy, super będzie.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
2: Zapraszam.
3: Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak?
6: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na Pekao.

0: gram. Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: I po reklamie.

0: mocno się zbliża. Ostrzegamy w razie czego 13 minut do godziny 8. Radio Jaska w piątek 11 września. Dzisiaj nosem nazywa się Spycharą Dagmarą i bardzo dobrze dzwoni w sprawie bagażu.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
2: Czy ja do pana Krzysztofa się dotelefonowałam?
3: Tak.
2: Dział odpraw lotniczych Spychara Dagmara, proszę pana. Dostaliśmy z biura podróży od państwa listę pasażerską na wylot do Egiptu. To jest pan, tak?
3: Tak.
2: Ja widzę w historii, proszę pana, że tutaj był problem, jeśli chodzi o walizkę. Czy ja mogę się z panem umówić, proszę pana, na nadanie tej walizki? Bo nie chcemy, proszę pana, mieć takiej samej sytuacji jak ostatnio.
3: To znaczy, co ja tam muszę?
2: Bo tak, w zeszłym roku widzę, że była awantura ze zgubioną walizką u pana.
3: Tak, z opóźnieniem przyszła.
2: Chcemy tego uniknąć, proszę pana, bo ostatnio te osoby, które z państwem się kontaktowały, były na lekach. I tutaj nam wyszło, proszę pana, bo oni zdjęli L4 na dłużej. I chcemy uniknąć tego samego, jeżeli znowu będzie zgubiona walizka. Więc prośba jest taka, żeby pan sobie ją nadał.
3: Ja nie wiem, co ja bym zrobił. Chodź tam.
2: No, gdyby pan mógł ją nadać i przy okazaniu biletu pokazać kwity nadania, to będzie po sprawie.
3: No nie wiem, co ja mam zrobić.
2: No to przecież panu mówię, co ma pan zrobić.
3: Wysłać, tak? Pocztą czy kurierem,
2: no
3: tak?
2: Tak, ponieważ my, proszę pana, na lotnisku nie weźmiemy tej walizki, bo od razu pan się będzie nam świecił na czerwono, jako awanturnik.
3: Ja się nie awanturowałem, tylko proszę panią.
2: Taką adnotację mam, proszę pana.
3: To się postaram, bo ja się nie jestem zorientowany, jak to się robi, proszę panią.
2: No kurierem na poczcie, albo pocztą na kurierze.
3: No to ile muszę wcześniej wysłać?
2: No tak, żeby do Egiptu doszło, proszę pana. Ja panu z doświadczenia powiem, że idzie no przynajmniej tydzień.
3: I koszty ponoszę.
2: No tak, bo my nie możemy tej walizki zabrać, bo będziemy się bali, że pan znowu nam zrobi awanturę.
3: Ja, proszę panią, awantury nie robiłem, tylko się upominałem o walizkę. I żadnych nikt awantur nie robił.
2: Proszę pana, gdyby nie było awantury, proszę pana, to osoba przyjmująca reklamację by nie poszła na L4.
3: No to ja nie wiem.
2: Dobrze, czyli co, temat jest załatwiony?
3: Tak, w razie czego to po ten numer można dzwonić.
2: A nie, niech pan to wszystko załatwia z Moniką teraz.
4: Krzysiu, jesteś wkręcony w Radio SK, wszyscy cię słuchajmy.
3: Dobrze. Ja to... Rób to.
1: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl. Patrzyłem.

0: Od samego rana rysujemy w Radiu SK mapę polskich grzybów, czy mapę po prostu grzybów. Gdzie są? Małopolska? To już wcześniej mówiliście, że są opolskie.
1: O, czekaj.
0: Bardzo dobrze. Gdzie jeszcze są grzyby? Halo, halo, dzień dobry, tu SK.
2: Hej, SK na Podkarpaciu, to są trzy grzyby.
1: Trzy?
2: Wczoraj uzbierane dwie reklamówki, takie duże, a przedwczoraj jedna uzbierana duża.
3: A tak szeptała, żeby nie słyszeli za bardzo, tak?
4: Sąsiedzi, żeby nie podebrali.
0: Ale było, słuchaj, podkarpackie, tak? Też mamy zaliczone. Odzywajcie się na eskowym messengerze 664-402-302. No cały czas rysujemy mapę grzybów.
1: Janki właśnie rysuje na kartce mapę. I mam wrażenie,

0: Nie, że twój hel jest troszeczkę za krótki.
1: Za chwilę do was wracamy z Marcinem Prowskim, będą newsy.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak,
3: dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z pianka, cukru, brak.
4: Duda, Duda Day. Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
10: Poranny szczyt komunikacyjny, czyli teraz nieco większy ruch samochodowy w ścisłym centrum Żywca, ale wcześniej też na zjeździe z ekspresówki i na drodze od Pietrzykowic do Żywca. Trzeba wyhamować. Co do pogody, to dziś deszczowy dzień, tylko 12 stopni. Weźcie parasol do pracy.
13: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
9: Punkt 8 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, co trzeci pociąg jest o poranku opóźniony. To przez trwający protest maszynistów. Składy zwalniają na przejazdach kolejowych, co powoduje opóźnienia. Tak maszyniści zwracają uwagę na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada:
1: chcemy być skuteczni, w automatyczny sposób wychwytywać i karać tych, którzy narażają
20: na niebezpieczeństwo, utratę zdrowia i życia innych uczestników ruchu.
9: A rząd zapowiada też zaostrzenie kar. Na razie jednak pasażerowie muszą liczyć się ze sporymi problemami.
21: Nasz pociąg jest opóźniony 35 minut. Mamy przesiadkę, to martwimy się, czy opóźnienie się nie wydłuży, żebyśmy zdążyli na przesiadkę.
9: A protest potrwa do 12. Odpowie za nielegalne posiadanie 7 sztuk amunicji pistoletowej. Taki zarzut postawiła kielecka prokuratura 43-letniemu Ukraińcowi. Mężczyzna chciał wnieść amunicję na teren trwającego w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego.
22: Mężczyzna przyznał się do stawionego mu zarzutu, złożył także wyjaśnienia.
9: Wyjaśnia Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Za nielegalne posiadanie amunicji grozi do 8 lat więzienia. A dwie najlepsze tenisistki świata spotkają się w sobotnim finale US Open. Zagrają w nim Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina. Będzie to więc mecz obecnej i przyszłej liderki światowego rankingu, bo niezależnie od wyników, w poniedziałek tenisistka z Kazachstanu zostanie numerem 1. Iga Świątek spadnie w nim na 9 miejsce.
23: SK Beskidy News.
10: Zapora Porąbka ma już 90 lat. Jubileuszowe uroczystości odbędą się jutro w Międzybrodziu Bialskim. W programie m.in. debata o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, rodzinny piknik i wyjątkowa okazja, żeby zajrzeć do wnętrza zapory. Gminny Ośrodek Kultury w Milówce zaprasza do udziału w konkursie bibułkarskim nawiązującym do tradycji naszych przodków. Prace można przynosić do GOK-u do 15 września. Więcej informacji na stronie internetowej ośrodka. A więcej info z naszego regionu na sk.pl.
24: Jankes!
25: Kama!
26: I Wiktor!
24: W Radiu SK!
1: Dziękujemy, to był Marcin Procki, wróci do nas o 8.30, no i wracamy do tematu grzybów, halo, halo.
27: Dzień dobry, dwie blondynki zbierają grzyby, jedna znalazła muchomora, mówi ty patrz jaki piękny, a druga mówi weź go nie ruszaj, nie widzisz, że na ospę choruje?
1: No. Aż zapiszczałem z wrażenia po tym, co powiedział słuchacz. No dobrze, okej. Okay. I za chwilę zabieramy się za tankowanie, proszę państwa.
28: Żeby było jak pojechać na grzyby.
1: A to nie są tanie rzeczy teraz, jejkoś.

0: cały czas prowadzimy badania terenowe. Gdzie są grzyby? Małopolska?
1: Yeah.
0: Opolskie?
1: Yeah.
0: Co dorzucamy jeszcze? Halo, halo, dzień dobry, gdzie są grzyby? Mówcie, mówcie,
2: cześć,
0: mówcie.
2: Cześć, u mnie na osiedlu we Wrocławiu są pieczarki, to jednak też grzyby. A tak a propos grzybów, zapraszam w województwo lubuskie. Jankes, ty powinieneś wiedzieć najlepiej. Jeziora, lasy, grzyby, dużo grzybów.
0: Rzeczywiście tam jest cudownie. Jejku, dawno nie byłem, ale no bardzo mocno polecamy.
1: Tam
0: oczywiście
1: w okolicach
0: Gorzów,
1: Zielonej Góry.
0: Tak, w okolicach Gorzowa. Jak będzie Wiktor, będzie w okolicach Zielonej Góry. Jak jest Jankes, to w okolicach Gorzowa oczywiście mówimy. No dobra, okej. Okay. Prowadzimy cały czas badania terenowe, gdzie są grzyby. Przed moim nosem kolejne badania. Tymczasem zbadano, słuchajcie, ponad 1 000 000 osób.
1: O Boże!
0: No i badanie to potwierdza, że nasz charakter i to, czy jesteśmy postrzegani za miłych czy problematycznych, ma głębokie korzenie w naszym DNA.
1: Wow.
0: Czyli słuchajcie, jeśli coś wam w Jankesie we mnie nie pasuje, dzwońcie do mamy Tereski. Mój tata od 6 lat nie odbiera.

0: Pink w Radiu SK, 17 minut po godzinie 8. Zróbmy to.
1: SK tankuje do pełna.
0: No dobrze, Krzysiek w potrzebie paliwowej, jak my wszyscy raczej. Halo, cześć Krzychu, witaj.
2: Halo, witam.
0: Dlaczego nie wyrobiłeś się, jak jeszcze był CPN, czyli były lepsze ceny na stacjach paliw?
2: Bo miałem wyrywaną ósemkę i byłem u dentysty.
0: Ała. Czyli zabolało podwójnie. Po pierwsze poszedł, później bolało, tak. Nie pojechał, nie wyrobił się. No teraz jest jak jest.
3: A
0: oczywiście.
3: Jaka cena za ósemkę?
0: A właśnie, ile zapłaciłeś za wyrwanie ósemki?
2: Na szczęście na NFD.
3: Czyli oddał jeszcze zęba.
2: To prawda, zabrali.
0: No dobra, ale jak gdybyśmy tobie zatankowali teraz, to jaki kierunek obierzesz? Nie wiem, grzyby, góry, morze, jakiś inny kierunek, czy po prostu będziesz sobie śmigał?
2: Akurat dzisiaj Lubelszczyzna.
0: W jakim celu? Pytam.
2: Jedziemy z moją narzeczoną do moich rodziców.
3: Rodziców. A okay. coś specjalnego będzie? Czy po prostu? Weekendowy wyjazd do rodziców?
2: Tak, ostateczny, bo za miesiąc mamy ślub, więc ostatni weekend u rodziców i już później wracamy dopiero po ślubie.
0: No dobra. Dobra. Ściskamy wszystkiego dobrego oczywiście dla was. Nie masz ósemki, ale masz za to pełen bak paliwa. SK tankuje do pełna. Pamiętajcie o zgłoszeniach, mamy tego paliwa mnóstwo.
3: Tak, SK.pl, wpadajcie i zgłaszajcie się już teraz. W następny piątek znowu komuś zatankujemy.
0: Wszystko się zgadza, Krzychu. No i co? Krzyknij głośno. Jakie radio tobie zatankowało?

0: Halo, tu Stary Grzyb Jankes. Mówimy, gdzie są grzyby w Polsce, gdzie odnotowaliście Małopolska, Opolskie, Dolny Śląsk, Lubuskie, gdzie jeszcze? Halo, halo.
1: Halo, halo, siema, witam przy piąteczku. No, grzybki są w Mazowieckim, także zapraszamy wszystkich grzybiarzy. Pozdrawiam przy piątku, Daniel, hej.
2: Aha, ucieszony,
0: z Danielem,
2: co?
0: Tak, do takich grzyby to bym sobie poszedł. Dobra, bądźcie blisko radia, za chwilę wracamy do polskiej mapy grzybów, którą dzisiaj razem z wami oczywiście rysujemy, a po drodze Marcin Procki i newsy w Radiu S.
2: I jeszcze sprawdzimy, czy da się zrobić paliwo z grzybów.
0: O nie.
2: W tych czasach?
0: O nie.

0: Reklama.
1: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Taco. Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
2: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
3: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
12: Kto nie chce zmoknąć, powinien wziąć parasol do pracy. Dziś w naszym regionie opady deszczu. Jeśli chodzi, moi drodzy, o temperaturę, to ona wyniesie maksymalnie 12 stopni, tylko 12 stopni powyżej zera, a w weekend odrobinę cieplej, szczególnie fajnie w Żywcu, w Milówce ma być w niedzielę.
11: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
10: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel, Żywiec Fabryczna 5.
13: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Karambol na S17 na wysokości Kurowa na Lubelszczyźnie. Zderzyło się tam 5 osobówek. Na miejscu trwa akcja służb, które kierują na objazdy, a ogromne korki tworzą się zarówno w stronę Warszawy, jak i w stronę Lublina. A trwa ogólnopolski protest maszynistów, którzy zwalniają przed każdym przejazdem. Opóźnienia są od kilkunastu minut do ponad godziny.
14: Czekam na pociąg do Warszawy, a potem mam samolot do 12 do Londynu. Nie wiem, jak to będzie, ale mam nadzieję, że przyjdzie.
13: Mówi nam jeden z pasażerów, a akcja maszynistów potrwa do 12, a student we Włoszech stworzył aplikację ostrzegającą przed nadejściem gradobicia. Jej autorem jest 21-latek. Aplikacja działa na podstawie danych z kilku źródeł, a student stworzył ją po tym, jak dach jego samochodu został uszkodzony właśnie przez grad.
15: Ma 30, pół do 9 tutaj SK. W ulubiony dzień tygodnia, w piątek 11 września. Fajnie, że z nami jesteście.
16: Dzisiaj wszyscy biegną na grzyby. Janki, jaki jest twój ulubiony grzyb?
15: Zdrowy.
17: O, jadalne grzyby. Uwielbiam jeść jadalne rzeczy.
15: Kamila do nas napisała, nasza słuchaczka, że tak, zabraliśmy dwa psy, córkę, męża, lecimy na grzyby. Pozdrowienia dla nas.
16: To dziękujemy. Daszbór.

0: No jesteśmy gotowi na weekend, 24 minuty i będzie z nami godzina 9, Radio SK w piątek, 11 września. Sprawdziliśmy, że można zrobić paliwo z grzybów, ale jest to bardzo czasochłonne, bardzo drogie i bez sensu.
1: Czyli nie stać nas Polaków, dziękuję, dobra.
0: Nie róbmy tego, nie róbcie tego w domu. Dobra, sprawdzamy cały czas, prowadzimy badania terenowe, gdzie są grzyby w Polsce.
2: U mnie też są grzyby, ale na szczęście na jednym zostawiłam karteczkę, że zarezerwowany, więc na pewno nikt go nie weźmie.
0: Dobrze, nie weźmiemy, oczywiście, proszę nie brać tam, gdzie jest napisane, że ktoś zostawił sobie na później, to proszę nie ruszać.
1: To była pani Aneta, także karteczka z napisem Aneta, to jej.
0: Halo, dzień dobry.
3: Ej, no to w zachodniopomorskim chyba też musi dużo być, jeszcze w lesie nie byłam, co prawda, ale dzisiaj jak jechałam, to przy lesie, przy drodze stało dużo pań i pewnie sprzedawały grzyby. Martwi mnie jedno, bo one chyba miały nieodpowiednie obuwie, żeby wchodzić do lasu.
0: Rzeczywiście, to oczywiście, bardzo mocno panią pozdrawiamy. Dobrze, że pani ma czujne oko. Do lasu wchodzimy najlepiej w wysokich butach.
1: Kalosze.
0: Kalosze albo jakieś takie właśnie wyższe trampeczki, żeby jakiś tam kleszcz się gdzieś tam na mnie przykleił. Cały czas prowadzimy badania terenowe. Potrwa to jeszcze jakieś 15 minut. Dajcie znać, mamy większość województw, ale nie wszystkie się jeszcze tutaj obudziły i dorzuciły do naszej mapy grzybów w naszym kraju. No ty, Paweł, byłeś już w tym roku na grzybach?
1: Byłem.
0: W zachodniopomorskim?
1: Nie, nie, mazowieckie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład telewizor LG 65 cali. Teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja.
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
7: To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
9: ceny. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: tutaj SK, 13 minut do godziny 9, piątek, 11 dzień września. No i cały czas prowadzimy badania terenowe, gdzie są grzyby. Halo Polska.
1: Okolice Żmigrodu też dużo grzybków. Wychodzę z pracy, to można dużo nazbierać. Także zapraszamy. Możecie poranne programy prowadzić prosto z lasu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: No jeszcze w lesie nie, w sumie nie, z lasu nie prowadziłem
2: programu.
0: No, jakbyś
2: sobie tak leżał na mchu.
0: Na mszę?
2: Na mszę?
0: Na mszę, trzymaj się niedzielę.
2: To pójdzie, później.
0: No dobra, okej, Dolny Śląsk też podpisuje się, że są grzyby. Ktoś jeszcze, gdzie są grzyby? Halo?
3: W sprawie miejsca moich grzybów, to prędzej wam podam po nazwisko kochanki, a nie podam wam mojego miejsca, gdzie zbieram grzyby.
0: Oj, tam podziel się.
4: SK.

0: Tutaj jest, w studiu pojawiły się kolejne dwa grzyby. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Ale jaki kapelusz.
1: Mukomor już wychodzi ze studia.
0: Kasia Męsierska, jest również Michał Hanczak. Za chwilę będziecie na naszym miejscu. Byliście już na grzybach?
2: Ja nie.
0: Nie, że dzisiaj, po prostu.
2: Nie, w ogóle nie.
1: Ja czasami
2: nie.
1: Przez alejki w sklepie przechodzę i tam złapię paczkę pieczarek.
0: Dobra, słuchajcie, ja się wstrzymałem, mówię, dobra, zostawmy to Kaśce, Michałowi, po godzinie 10 zagracie ten wyjątkowy numer.

0: kocham ten numer. Dobra, zostawiamy ten numer. Oczywiście dla was po godzinie 10. Co jeszcze fajnego będzie się działo?
1: Będzie pani Jacia, która będzie radziła przed weekendem.
2: Całkiem poważne

0: porady na całkiem poważne sprawy.
1: I my też zrobimy rapsy o weekendzie. No bądźcie, może nie takie jak Mata, ale się
2: bądźcie
1: postaramy.
2: Bądźcie z waszymi ulubionymi grzybami. Jest Kaśka, jest Michał. Grzyb Jankes się odmeldowuje. Boga i też dziękujemy. Fajnego weekendu. Hej.
3: Jankes. Kama. I Wiktor.
4: Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: Reklama.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
25: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
27: 12 stopni powyżej zera, jaka będzie temperatura dzisiaj w godzinach popołudniowych, no i opady deszczu praktycznie przez cały dzień sprzed Wami, of course. Jeśli chodzi, moi drodzy, o pogodę w weekend, to o niebo lepiej, cieplej, szczególnie w niedzielę do 21 stopni i brak opadów.
26: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
25: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18, www.kantorzywiec.pl.
26: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
0: Minęła 9:00, zaczyna Męska News. Marcin Procki, zapraszam. Ruszyło śledztwo w sprawie wypadku kolejowego w Sokolnikach Suchych. Dotyczy nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów i nie doszło do kluczowych przesłuchań.
1: Ze względu na stan zdrowia maszynisty i kierowcy samochodu ciężarowego nie były wykonane z nimi czynności procesowe.
0: Informuje Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji. Śledczy zabezpieczyli wszystkie rejestratory, których zapisy teraz są analizowane. A przypomnę, w katastrofie zginęła jedna osoba, 20 zostało rannych, a około 30% pociągów jest opóźnionych w całym kraju. Wszystko przez ogólnopolski protest maszynistów od rana. 47 pociągów Intercity złapało opóźnienia, a protestujący maszyniści mogą też jednak liczyć na zrozumienie części pasażerów.
2: Jest dużo ostatnio wypadków i na pewno należy na to zwrócić uwagę.
3: Trochę może mi to utrudnić sprawę. Patrząc na tych kierowców, no to słuszne decyzje od strony kolejarzy.
0: A protest potrwa do południa, ale jego skutki mogą być odczuwalne przez cały piątek. Mocne otwarcie siatkarskiego Euro w wykonaniu Polaków. Zespół Nikoli Grbicia pewnie 3-0 ograł Portugalię. Biało-czerwoni walczą o obronę tytułu.
4: Obronią.
5: My się, że tak powiem, pchamy do finału, także musimy to wygrywać wszystko.
6: Tytuł będzie obroniony?
5: No jasne, tak, że tak.
23: Oczywiście.
0: Słyszymy od kibiców, a kolejny mecz Polaków jutro z Izraelem.
28: SK Beskidy News.
27: W Stoblówce w gminie Ujsoły wyremontowany zostanie nieużytkowany dotąd budynek, który ma służyć m.in. zarządzaniu kryzysowemu. Prace obejmą m.in. dach, elewację, instalację i stolarkę. Inwestycja kosztuje 1 250 000 zł i ma być gotowa do końca listopada. W sobotę w Pewliśle Miejskiej będzie okazja, żeby zobaczyć młodych strażaków w sportowej rywalizacji. O 11:00 na boisku przy ulicy Sportowej rozpocznie się spartakiada młodzieżowych drużyn pożarniczych. Więcej informacji z naszego regionu oczywiście na sk.pl. Zaglądajcie.
29: Zaczyna się w SC.
30: A to już 2, a właściwie nawet i 3 minuty po 9:00.
31: To jest dobry moment, żeby wejść w ten weekendowy nastrój. Niektórzy to już pewnie zaczęli weekend, nawet jeżeli poszli do pracy, to wiadomo, że dzisiaj takie bare minimum, robimy tylko to, co musimy.
30: Nie mów głośno to, co sobie zaplanowaliśmy, bo szef nas słucha.
31: Dobra.
30: Wyjątkowo
31: nikomu
30: nas akurat może słyszeć. Temper City, Self Aware będziemy mieli dla was oraz Matek, który dograł się do numeru H. Też zagramy w Estę.
31: Kasia Węsierska.
30: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Gipsy Kukon. Ty masz. My
1: co
0: też mamy.
1: A, weekend.
0: Weekend mamy.
1: Zaczyna się wesce.
0: Mamy też dobre informacje, bo z tym przychodzimy właśnie.
1: I tak trzeba zaczynać weekend od jakichś dobrych, pozytywnych newsów, więc teraz pół minuty dobrych informacji. Powinienem się bardziej rozgrzać przed programem
0: 30
1: rano.
0: Sekund tylko dobrych informacji. Czas start. To jeszcze nie koniec lata. Według prognoz nawet pod koniec września w Polsce spodziewamy się całkiem wysokich temperatur i słońca.
1: Coraz więcej mieszkań powstaje w Polsce. W lipcu oddano do użytkowania o 3,5% więcej mieszkań niż rok wcześniej. Pytanie tylko, czy to nie jest dobra informacja jedynie dla deweloperów.
0: A nasza pensja jest podobno wyższa niż rok temu. Tak przynajmniej mówią badania. Mediana wynagrodzeń wzrosła o prawie 8% rok do roku. Jeśli ktoś się na to załapał, to dajcie nam znać, bo my nie.
1: Chyba będę musiał założyć drugie konto, bo na tym jednym mi się nie zmieści.
0: Po kolejne dobre informacje zapraszamy w przyszłym tygodniu. Arim Van Buren to już teraz.

0: Kate Perry na antenie Radia SK. Weekend zaczyna się w Estę. Kasia Węsierska, Michał Hanczak, jesteśmy z wami teraz co piątek od dziewiątej.
1: Powiedzieliśmy zgodnie z danymi, to są dane państwowe, ale... że pensje nam wzrosły, mediana wzrosła.
0: Mediana, trudne słowo.
1: O 8%
0: słowo.
1: Rok do roku.
0: Kto i wie, uderz co to mediana?
1: A może coś odezwą?
0: Mikołaj.
2: No, powiem wam szczerze, że u mnie to była taka podwyżka, że już mi się aż wersalka w domu nie domyka.
1: Ja wcale nie uznaję, że to jest ironia i poproszę adres tej firmy, ja tam CV chętnie złożę.
0: To co, to dzisiaj na śniadanie kanapki z hajsem.
3: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
7: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: I po reklamie.
11: SK.

0: się kojarzy z tym, jakbyśmy sobie teraz siedzieli w łódce, która już pnie w kierunku weekendu i tak sobie wiosłowali żwawo.
1: Mi cały czas ten hit się kojarzy z Rivers of Babylon. Stary hit, ale jestem stary grzyb, jak to Jankes powiedział, więc mogę pamiętać. Ale to w sumie o rzece, więc z łódką się kojarzy też.
0: Są też wasze głosówki a propos podwyżek, bo urzędy twierdzą, że więcej zarabiamy. O 8% od zeszłego roku mediana się podniosła.
1: To wzburzyło kontrowersje, Adam
0: ja się
1: odezwał.
0: Ja się nie dziwię, bo wszyscy szukamy tych, którzy dostali te podwyżki.
2: No, u mnie też była podwyżka pracy i obowiązków.
0: A pracy i obowiązków to podwyżki mamy wszyscy.
1: Ale patrz, gdybyśmy teraz zapytali, jak w ten weekend zamierzacie przehulać swoją podwyżkę, to ja bym w przypadku Adama powiedział...
0: Zostać w domu.
1: Albo oddać obowiązki koledze.

0: gdybym miała w ogóle jakiekolwiek prawa w tym kraju do ustalania jakiegokolwiek prawa, to bym ustaliła, że w piątek szef jest miły.
1: Dzisiaj naszego szefa jeszcze nie ma w pracy, więc jest miły
0: w sumie. Ale może to jest jakiś przejaw właśnie respektowania tych zasad.
1: Zostało nam do godziny 10:00. Za chwilę Panic at the Disco, ale bez paniki. Już za chwilę weekend.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454, www.drewnopartner.pl.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: I po reklamie.

0: weekendowe brzmienie, bo weekend zaczyna się w Radiu SK. Fastboy Music Sounds.
1: Poczekaj, bo to oni tam z tyłu. Jak dzisiaj będziecie wychodzić z pracy.
0: Gorzej, jeżeli ktoś jutro ma do pracy i wyjdzie dzisiaj.
1: Ale czemu już tak musisz smucić ludzi? To ma jeszcze cały
0: piątek. Ja jutro pracuję. Chciałem ci powiedzieć, że ty też.
1: Za chwilę wracamy i będziemy mieli dla was nowość w Radiu SK.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
1: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, jaki laptop jest top?
6: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
7: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: I po reklamie. Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
11: Piątek pod znakiem opadów deszczu i tylko 12 stopni maksymalnie na skali termometrów. Znacznie lepsza będzie sobota, o wiele lepsza będzie również niedziela. Od 19 do 21 stopni, a teraz na drogach naszego regionu ruch umiarkowany, szerokości spokojne jest.
10: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
9: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
8: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
12: 10 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Perocki, zapraszam. Jedna osoba została ranna w karambolu na S12 na trasie Lublin-Warszawa. Na wysokości Kurowa zderzyło się 5 osobówek. Na miejscu trwa właśnie usuwanie pojazdów, a w związku z tym trasa jest zablokowana. Są duże utrudnienia w ruchu, o czym informują nasi słuchacze.
13: To może niech ucieka wcześniej, bo na razie jest tam problem z zorganizowaniem jakiegokolwiek objazdu, bo tam jest remont drogi. Ostrożnie, uważajcie.
12: A służby kierują na objazdy przez węzeł Nałęczów. Dwa ostatnie wagony z torowiska jeszcze dziś zostaną usunięte. To po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Przysuchą. Przypomnę, ciężarówka wjechała tam w pociąg. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych, mówi Anna Znajewska-Pawluk z Polskich Linii Kolejowych.
14: W tej chwili na torach pozostały dwa wagony, które dzisiaj będziemy ściągać z torowiska. Prace naprawcze trwają już na pierwszym i na drugim torze.
12: A pełna przejezdność trasy ma zostać przywrócona najpóźniej do jutrzejszego poranka. A coraz mniej czasu na znalezienie studenckiego lokum. Niektórzy chcą zamieszkać w akademiku, inni szukają mieszkania na wynajem. Czasu coraz mniej, podobnie jak miejsc. Wiktorii, która studiuje w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, udało się znaleźć miejsce w akademiku.
15: W pokoju dwuosobowym to kwota 550 zł, jednoosobowym 630.
16: Czy te kwoty są na kieszeń studenta?
15: Potrzebne jest wsparcie rodziców. Mam znajomych, którzy wynajmują mieszkania. Wiem, że kwoty są sporo wyższe.
12: A do początku roku akademickiego zostały 3 tygodnie.
8: SK Beskidy News.
11: Sportowy weekend w gminie Lipowa. W sobotę mieszkańcy będą świętować 80-lecie LKS Skrzyczne Lipowa. Mówi dyrektorka GOKU w Lipowej Sara Mrowiec.
17: O godzinie 13 otwieramy oficjalnie nowy Orlik. Będą rozgrywki z piłki nożnej. Będzie gra w koszykówkę 3x3.
11: Inwestycja kosztowała ponad 3 miliony złotych. 26 września odbędzie się 28 zlot turystyczno-ekologiczny Czyste Góry. Uczniowie wyruszą 5 trasami, by sprzątać beskidzkie szlaki i poznawać żywiecczyznę. Finał w Zarzeczu.
18: Zaczyna się.
19: Weekend zaczyna się.
20: W Esce. 9:50.
21: Bardzo ładnie pani powiedziała, że weekend zaczyna się w Esce. Teraz w piątki jesteśmy razem od samego rana.
20: Bylebyście to samo przekazali waszemu szefowi i jak uwierzy, to dzisiaj nie dziękujcie za to, że wcześniej pójdziecie do domu.
21: My jesteśmy za afirmacją. Afirmujmy, że już weekend. Kasia Węsierska.
20: Michał Hanczak i Dawid Podsiadło już teraz w Esce.

0: Bez końca.
1: Nasz bohater Eskastory, Oskar Cyms, bez końca. Jeżeli jeszcze nie wiecie, czym jest Eskastory, to koniecznie sprawdzajcie na SK.pl.
2: Bez końca, o tak, mógłby trwać weekend, który właśnie rozpoczynamy. No i bez końca mogłyby trwać pieniądze na koncie, z tym bywa różnie, chociaż
1: podobno
2: według danych...
1: Podobno dostałeś podwyżkę, dlatego że GUS mówi, że mediana wynagrodzeń wzrosła rok do roku o 8%.
2: Medianą, co to jest w ogóle za słowo mediana?
1: Ja powtarzam tylko, co przeczytałam.
2: Ale ten temat was rozgrzewa. Marek nagrał nam głosówkę.
3: U nas w pracy szef wprowadził darmowe napoje dla pracowników. Jak patrząc na to, że każda butelka ma kaucję, to w sumie jest jakaś podwyżka, nie?
1: No w sumie w tych... Pozdrowienia. No w sumie w tych badaniach nie powiedzieli, że to są podwyżki pod tytułem pieniądze na konto. Może butelki
2: na stanie. Ja na przykład wierzę w zasadę zrób to sam, czyli sam sobie zrób podwyżkę, dlatego codziennie biegam po wszystkich salach konferencyjnych w naszym budynku i zbieram butelki po konferencjach.

0: ładnie zaśpiewała. Tovlo, Talking Body w Radiu SK 18 minut po 10.
1: Ona ładnie śpiewa, rzeczywiście. Sabrina Carpenter i Espresso, za kilka chwil dobra pora na kawę i zagramy wam też nówkę sztukę, a w sumie to będzie
0: trochę
1: taki
0: stare, trochę nowe, po prostu się ktoś dograł i mamy dzięki temu nowy numer.
1: Tymczasem życie jest bardzo niesprawiedliwe, chciałem ci powiedzieć.
0: Tak.
1: Mój 7-letni siostrzeniec poszedł na pobranie krwi, badania i tak dalej, wiadomo.
0: I co z tego tytułu dostał?
1: I dostał, uwaga, dyplom dzielnego pacjenta, książeczkę z naklejkami i pluszowego misia.
0: Czy już poszedłeś składać reklamację, że ostatnio jak ty byłeś, to nic takiego się nie wydarzyło?
1: Oczywiście ja apeluję, żeby dorośli też dostawali takie prezenty. W końcu mężczyźni to są też duzi chłopcy i też się boją pobierania krwi.
0: Jak pójdziesz i oddasz krew, to dostaniesz 7 czekolad. Niezależnie od wieku.
1: Muszę teraz to przemyśleć, czy mój strach jest tego wszystkiego warty, ale może, może.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

0: Ile już espresso u ciebie wjechało dzisiaj?
1: O, jeszcze żadne, ale wszystko przed nami.
0: U mnie już dwa.
1: Sabrina Carpenter. Espresso.
0: Dwa razy espresso po prostu.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Nie wiem, ile espresso wypito przy tworzeniu tego kawałka w wersji wspólnej, ale Mata brzmi trochę, jakby dużo energii tam miał.
0: Słuchajcie, no to jest kawałek, który znamy już od kilku dobrych tygodni. Przypłynął do nas z Wielkiej Brytanii, czyli Ring My Bell, czyli R&B, ale mamy teraz zupełnie nową wersję międzynarodową.
1: Bo dograł się Mata, nasz polski Mata.
0: Zdarzyło się pewne wykonanie i tak wszyscy prosili i taki potencjał wyczuli, że nastąpiło nagranie.
1: Tam już nawet na TikToku to od kilku dni fruwa, no to teraz oficjalnie może też pofrunąć do was z waszych głośników.
0: R&B, czyli Ring My Bell w wykonaniu H'a i Maty.

0: zabrzmiała trochę jak szef mówiący, ale próbuj, zdążysz przed weekendem wypchnąć te wszystkie projekty.
1: Niektórzy i tak się już bawią, bo Zielona Góra żyje teraz winobraniem. To jest duża impreza, przez cały tydzień się odbywa. No i się okazuje, że rzeczywiście niektórzy wzięli trochę za dużo chyba sobie do serca i nie tylko do serca, bo zielonogórski SOR przeżywa oblężenie. No a rekordzista prawie 5 promili miał.
0: No ale jak się mówi takie święta, to trzeba to przewidzieć.
1: Także w szpitalu zrobił się korek od wina pacjentów korek.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, a co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnistoku.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: fajne, to są chłopaki. Kuba i Kuba.
1: Z bursztynowym słowikiem.
0: Do 11.
1: Chłopaki czasami też płaczą oby ze szczęścia. Jeżeli macie jakiś problem i tu kieruję swoje słowa i do chłopaków, i do dziewczyn, to spokojnie, bo po 11 będziemy mieli wyjątkową sytuację.
0: Pani Jadzia radzi. Droga Esko, możecie nagrywać głosówki. Kolejne porady od pani Jadzi właśnie po 11.
1: Za chwilę newsy.
2: Esko.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z

0: 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: Nie dajcie się zwieść pogodzie w Beskidach, to jeszcze nie jest początek jesieni, jeszcze będzie cieplej. Tak mówią specy od meteo. W weekend od 19 do 21 stopni w Żywcu, w Milówce, w Węgierskiej Górce, więc można wybrać się na górską wycieczkę. Czemu nie? Dobrego piątku.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
6: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
10: Jest 11 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Czołowe zderzenia aut na Krajowej 90 i 4 osoby w szpitalu. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach po wypadku na moście pod Kwidzynem w Pomorskiem. Na miejscu pracują już służby.
11: Na miejsce zadysponowano łącznie 7 zastępów Straży Pożarnej, z czego 4 są obecnie na miejscu. W działaniach uczestniczyło również lotnicze pogotowie ratunkowe. 4 osoby zostały przetransportowane do szpitala.
10: Relacjonuje Dawid Westrych z Pomorskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia są też na Krajowej 15 w Miliczu na Dolnym Śląsku. Rano zderzyły się tam 2 pojazdy. Radosław Sikorski z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Wicepremier, szef MSZ, przybył rano pociągiem do ukraińskiej stolicy. Program wizyty na razie nie jest znany. Rzecznik MSZ podkreślił, że wizyta jest gestem wsparcia dla walczącej Ukrainy. A wojsko wykorzystało winobranie w Zielonej Górze do rekrutacji. Żołnierze w ostatnich dniach pojawili się na deptaku i w swoim punkcie i opowiadali o szkoleniu, zawodowej służbie czy WOT-ach.
12: Plutonowy Łukasz Myć, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze. Mamy wyposażenie żołnierza Wojska Polskiego. Jesteśmy w stanie pokazać, jak wygląda skok na spadochronie, jazda czołgiem.
13: Zobacz, czy taki ciężki utrzymasz? Weź brączki. Dasz radę?
10: A w Zielonej Górze dziś ostatni dzień działania mobilnego punktu rekrutacyjnego.
14: SK Beskidy News.
9: Ruszyła budowa pump tracka w Międzybrodzie Bialskim. Inwestycja stworzy nowoczesną i ogólnodostępną przestrzeń do aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Mówi wójt gminy Czernichów Łukasz Harad.
15: To pierwsza tego rodzaju inwestycja w naszej gminie. Myślę, że będzie to super atrakcją.
9: Projekt realizowany jest przez stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Gminna Biblioteka w Lipowej zaprasza 18 września na spotkanie z Pawłem Gołuchem, smoczym pisarzem, autorem książek dla dzieci i wierszy oraz tekstów piosenek.
16: Weekend zaczyna się w Esce.
17: Zagramy wam za chwilę idealny hit na piątkowe przedpołudnie, czyli sorry, no bo jeżeli mówicie, że nie zrobicie już dzisiaj tego raportu, no to sorry.
18: Ale już jest 11, to już nikt nie zdąży, nikt nie zrobi, wszystko czeka na poniedziałek, przykro mi, biuro otwarte, ale zamknięte.
17: Kurierzy mogą powiedzieć, że nie dostarczą już dzisiaj przesyłek.
18: O nie, przepraszam,
17: sorry.
18: Ja tam mam kilka paczek do odebrania, tego trzeba było nie słyszeć, Kasia Węsierska.
17: Michał Hanczak, 2 po 11, weekend zaczyna się w Esce.

0: to mi się kojarzy z imprezą. Sprzed ładnych paru lat, ale jednak Ina i Hop
1: z wakacjami
0: Radiołyska.
1: Bardzo. Niektórzy nawet zaczynają wakacje. Kamil z Rzeszowa, pozdrawiam serdecznie. Proszę teraz nie wrzucać
0: ale
1: nic na Instagram.
0: Dowód to jest na to, że można człowieka nie znać, a od razu go lubić trochę mniej, bo powiedział tylko, że jedzie na wakacje 11 września.
1: Ja go obserwuję na Instagramie, ale już właśnie przestałem na 2 tygodnie.
0: 12 po 11.
1: Smartwatch. Nie wiem, czy używasz?
0: Nie. A powinnam?
1: Może i
0: tak
1: nie.
0: Tak popatrzyłeś na mnie takim karcącym wzrokiem,
1: wiele
0: się przestraszyłam.
1: Wiele osób korzysta ze smartwatcha, żeby sobie tam mierzyć, ile kalorii spala i tak dalej. I się okazuje, że to jest pic na wodę fotomontaż, bo są wyniki badań, które mówią, że smartwatch to bardzo oszukuje przy tym spalaniu kalorii i pokazuje no często zupełnie inne wyniki
0: ale
1: niż są naprawdę. Na to różnie. No. Ale pomyłka nawet o 25% to jest całkiem spora pomyłka, jak ktoś liczy sobie deficyt kaloryczny na przykład. I im większa tkanka tłuszczowa w naszym organizmie, tym te wyniki są bardziej zakłamane.
0: Ale skąd ten smartwatch wie, jak ty wyglądasz, jak on nie ma oczu, ani kamery?
1: Ale on to wszystko czuje, bo on widocznie ma uczucia. Natomiast z tymi smartwatchami to ja bym też uważał jeszcze z innymi historiami, bo często w rodzinach sobie ludzie udostępniają wyniki.
0: Albo lokalizację.
1: Ostatnio usłyszałem taką historię, że pani nakryła męża na zdradzie, ponieważ nagle wykryła, że on w delegacji. Przez
0: i tam jakaś nietypowa
1: minut
0: aktywność spontaniczna, sportowa.
1: Po 23. Co takiego robił?
0: No, no już teraz cóż. Do końca miesiąca albo i dłużej będzie miał podwyższony poziom adrenaliny i ciśnienie.

0: czyli pani Jadzia radzi.
1: Umówmy się, nie ma tutaj znaczenia wiek. Nigdy nie ma się za dużo lat, żeby zapytać o radę kogoś starszego od siebie i mądrzejszego.
2: Kiedyś pisało się do czasopism typu Popcorn albo Brawo, a teraz można nagrać głosówkę do pani Jadzi. Na Messengerze Radia SK zostawiajcie swoje problemy, opisujcie je albo nagrajcie swoje pytanie do pani Jadzi. Ona za chwilę tu wpadnie i się z nimi rozprawi.
1: Bo już mamy kilka pytań od was i nie zostawimy was bez odpowiedzi. To znaczy pani Jadzia was nie zostawi nigdy. Pani Jadzia radzi i was nigdy nie zostawi. Jak to było?
2: Pamiętasz? Pani Jadzia radzi i nigdy nas nie zdradzi.
1: O! O, to miałam właśnie na
2: myśli. Miejmy nadzieję.
0: Pani Jadzia radzi. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 000 zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
13: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.

0: Droga Esko, czyli pani Jadzia radzi.
1: Jest i ona w studiu Radia Eska, zapowiadana pani Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Gotowa pani, żeby udzielać rad naszym słuchaczom, bo oni tutaj drzwiami i oknami przychodzą, bo wiedzą, co najlepsze.
2: Dobrze.
1: To zaczynamy.
3: Spróbuję.
1: W takim razie.
3: Ale entuzjazmu tak brzmiątko nie słyszę za bardzo.
2: Spróbuję.
1: To Daniel na dobry początek.
4: Hej, droga Esko, zostało mi jeszcze cały następny tydzień, a później zaczynam urlop. Jak przetrwać ten tydzień, ja się pytam. Jak przetrwać?
2: Na luzie.
3: Grunt to jest dobre podejście, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Work-life balance pani Jadzia ma opanowany do perfekcji.
1: Ja bym jeszcze do tego wziął L4 na ten tydzień.
3: Mamy jeszcze drugą ważną sprawę, tym razem od naszej słuchaczki.
1: Ewelina, droga Esko, pani Jadziu, rano odwoziłam syna do szkoły i przy wysiadaniu przerysowałam przednie drzwi. Jak powiedzieć o tym mężowi?
2: Nie mówić, powiedzieć, że to on zarysował.
3: O, ja bym miała tę samą teorię, a najlepiej to w ogóle nie mieć męża i wtedy nie ma komu powiedzieć, że się problem rozwiązał.
1: Ja nie mam prawa jazdy i nie mam samochodu i też nie mam problemu.
3: Po więcej takich porad zapraszamy. Głosówki na Eskowy Messenger. Jak widzicie, same dobre rady tutaj lecą.
1: Pani Jadziu, dobrego weekendu.
2: No, wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Wam i słuchaczom.

0: kolejny dowód na to, że weekend zaczyna się w SCK. Calvi Rem Explosion u nas.
1: Gdyby Maciej musiał był z nami, to by pewnie pozamiatał przy okazji.
0: A jeżeli lubicie takie brzmienia, to mamy dla was tego więcej i dziś i jutro.
1: Bo mamy Escalate Remix i to jest bardzo dobry podkład albo jako before przed imprezą, albo już na samą imprezę. Dzisiaj oprócz najlepszego miksu hitów na czasie jeszcze m.in. Armin van Buuren czy Kygo.
0: A jutro Alan Walker i Robin Schulz, więc odpalajcie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
10: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
11: i Klemens prawy.
10: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
12: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
10: Codziennie.
12: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
9: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
15: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
16: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
17: I po reklamie.

0: Wróciła, jest i ma się dobrze. Miley Cyrus, Bias Persuades.
1: Weekend zaczyna się, Wester, i to dosłownie, bo widzę, że za naszymi drzwiami naszego studia jakieś tutaj foliowe worki na podłodze się pojawiły.
0: Czyli jak prawdziwy Polak, wakacje, weekend, zawsze remont. Wracamy.
1: 5 minut do 12, za chwilę wracamy, tak jest.
2: Bezka.

0: Reklama.
1: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany. Deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609-304-454. www.drewnopartner.pl.
2: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki, bo szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 zł przy zakupie trzech opakowań. I filet z piersi kurczaka

0: XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
4: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
5: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
6: Piątek pod znakiem opadów deszczu i tylko 12 stopni maksymalnie na skali termometrów. Znacznie lepsza będzie sobota, o wiele lepsza będzie również niedziela. Od 19 do 21 stopni, a teraz na drogach naszego regionu ruch umiarkowany. Szerokości spokojne jest.
5: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
4: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
7: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Kończyć powinna się już trwająca od północy akcja maszynistów. Łącznie pociągi w kraju były opóźnione o 13 tysięcy minut. Średnio jeden skład miał półgodzinny poślizg.
8: Pociąg Intercity ze stacji Łódź Fabryczna przyjedzie z opóźnieniem około 69 minut.
9: Długo już pan czeka na pociąg?
10: 50 minut.
9: 9 minut na razie.
11: Muszę czekać 30 minut.
10: Moja cała rodzina to maszyniści, więc popieram.
7: Usłyszała na dworcu w Krakowie nasza reporterka. Maszyniści mówią, że walczą o życie, a rząd już zapowiedział zmiany. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, na 3 miesiące ma stracić prawo jazdy. W środowej katastrofie pod Radomiem jedna osoba zginęła, kilkadziesiąt zostało rannych. Pioruny dla armii jest pierwsza umowa na dostawy przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych. Kontrakt jest wart 3 miliardy złotych. Wojsko do 2030 otrzyma kilka tysięcy pocisków i mechanizmów startowych Piorun.
12: Jesteśmy dumni z piorunów. Także dzięki sejfowi. Piorun stał się też produktem eksportowym.
7: Mówi premier Donald Tusk. Pioruny kupią m.in. Łotwa, Litwa i Norwegia, a umowę podczas targów obronnych w Kielcach podpisały Agencja Uzbrojenia i MESCO. To był rekordowy sierpień. Lotnisko Chopina w ubiegłym miesiącu odprawiło ponad 2,7 mln pasażerów. To najwięcej w historii. A wśród najpopularniejszych kierunków Londyn, Paryż i Amsterdam, a jeżeli chodzi o czartery, Antalya.
3: SK Beskidy News.
6: W tę niedzielę w Radziechowach Wieprzu odbędzie się wrześniowa zbiórka krwi. Klub HDK Pecka przy Urzędzie Gminy zaprasza wszystkich, którzy chcą podzielić się tym bezcennym darem, mówi Anna Konior.
13: Oddając krew honorowo, pomagamy osobie, której totalnie, zupełnie nie znamy. Nigdy nie wiadomo, do kogo ta nasza krew trafi.
6: Zbiórka w niedzielę od 9 do 13. Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu zaprasza dorosłych na warsztaty o bioróżnorodności. Zajęcia odbędą się 28 i 29 września. Uwaga, obowiązują zapisy.
14: Weekend zaczyna się w SC.
15: Weekend zaczyna się w SC.
16: Przekażcie szefowi koniecznie te informacje.
17: Ale jest reklamacja, bo Asia, nasza słuchaczka, napisała do nas, że ona nie pracuje w biurze i nie może odłożyć projektów, bo pracuje w sklepie i ma klientów. Odłóż klientów na poniedziałek!
16: Drodzy klienci, informacja dla was jest taka, że weekend też się zaczął, także dla Asi, więc te zakupy możecie odłożyć.
17: Pozdrawiamy wszystkich jeszcze pracujących, ale mam nadzieję, że jakoś nam razem szybko zleci.
16: Dwie po 12. Kasia Węsierska
17: i Michał Hanczak, witajcie.

0: No, prawdę zaśpiewali. Stygnie lato i to coraz mocniej Kuba i Kuba Wesce.
1: Ale ja powiem ci, jestem coraz bardziej nagrzany.
0: Na co?
1: Na naszą podróż. Mogę powiedzieć naszym słuchaczom.
0: 4,5 godziny. Bitej jazdy w jednym aucie. To nas dzisiaj czeka.
1: Dzisiaj jedziemy w kierunku Nowego Targu, gdzie w weekend będziemy się między innymi z wami spotykać, mamy nadzieję. Zapraszamy w każdym razie.
0: Małopolska Tour, wszyscy rowerzyści mile widziani, są rajdy, są wyścigi.
1: Kibice także,
0: oczywiście. Race, więc wpadajcie do Nowego Targu.
1: Będzie eskowy. Ale żeby tam się pojawić, to będziemy jechać razem. Kasia będzie panią kierowczynią, a ja będę idealnym pasażerem dzisiaj.
0: W związku z tym szukamy dzisiaj definicji idealnego pasażera w trakcie podróży.
1: To ja jestem.
0: Oczywiście.
1: Definicja.
0: I co będziesz robił? Teraz wymień.
1: Na przykład będę śpiewał fajne piosenki ci, żebyś się nie nudziła. Mogę ci kawę przynieść, jak będziesz chciała na stacji benzynowej kupię, jak ty będziesz tankować.
0: Nawigacja?
1: Włączymy sobie.
0: Najlepszy pasażer to jest taki, który mówi tak, ja kontroluję, po czym wiesz co, tamten skręt to był 700 metrów temu i już go ominęliśmy.
1: Ojejku, najwyżej nadrobimy drogi i zamiast 4,5 to będziemy jechali 6,5 godziny.
0: Jak polskie PKP. Nagrajcie głosówkę na Skawy Messenger.
1: Idealny pasażer podróży i tutaj dokończcie zdanie ze swoimi radami i doświadczeniami. Wezmę je sobie do serduszka. Czekamy na głosówki na Messengerze Radia SK. Idealny pasażer podróży. We'll be right back.

0: Szambol.
1: Na antenie Radia SK, 19 minut po 12, weekend zaczyna się Westy. My zaraz po programie ruszamy z Kasią w drogę. Ja będę idealnym pasażerem.
0: Wydaje mi się, że nie tylko my ruszamy w drogę, więc szukamy przepisu na idealnego pasażera. Jakby to powiedzieć, jeden rabin powie tak, drugi tak, bo głosy są mocno podzielone.
1: Małgosia.
2: Idealny pasażer podróży? Żywy audiobook. Z partnerem jeździmy w delegację, bo jest kierowcą ciężarówki i zawsze czytam książkę.
0: No to i ja lektury mogę. Nadrobione.
1: Mogę
0: no, ale
1: być audiobookiem.
0: Nie wiem, czy posłuchasz Małgosi, czy posłuchasz Tomka.
3: Idealny partner podróży to taki, który mało mówi i płaci za tankowanie.
1: Przepraszam bardzo, to się wytnie. Tego nie było. Jakie płaci za tankowanie?
0: Padło, świat usłyszał. Ja jestem za Tomkiem.
1: Ja jeszcze się zastanawiam, czy może nie pojechać opóźnionym pociągiem.
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
6: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
10: Kawka się ceni.
11: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
13: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
16: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
17: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.

0: Wyjeżdżamy z Kasią za półtorej godziny, ale już padło bardzo ważne pytanie, czyli co
1: będziemy
0: jedli?
1: Zaraz zaczniemy przegląd restauracji i wybierzemy z menu pozycję, więc jak nie będzie gotowe, jak przyjedziemy, to będziemy źli i głodni.
0: Na trasie do Nowego Targu nas dzisiaj gdzieś spotkacie.
1: Jamie Impala, loser, za nami
0: Ja się szykuję jako idealny pasażer, bo to Kasia będzie za kierownicą i zbieramy te rady, jaki jest idealny pasażer samochodu.
1: I teraz radę Kariny weź sobie naprawdę głęboko do serca.
0: Słucham.
1: Proszę.
2: Mój mąż, żeby był idealnym pasażerem podróży, to musiałby być zakneblowany i w bagażniku, bo inaczej ciągle robi przepisy, a za wolno, a za szybko, a za blisko środka, a to za blisko pobocza.
1: Znam takich i nie pozdrawiam z
0: Obiecuję,
1: tego miejsca.
0: Obiecuję, że nie będę komentował twojej jazdy.
1: Głównie dlatego, że nie znam. Jazdy.
0: Ale nie, głównie dlatego, że nie jestem twoim mężem i nie zamierzam być. Kuba.
1: Jest też Kuba.
3: Najlepszy pasażer podróży to taki, który nie śmierdzi.
1: Tę radę też bardzo proszę, bardzo głęboko do serca.
0: Zajedziemy po drodze pod jakiś dyskont na kupie odświeżaczy.

0: Nasza prima balerina, czyli Margaret w Radiu SK, 20 minut do 13.
1: Za chwilę Calvin Harris, a także Sombra, ale wcześniej jeszcze jedna rada dla pasażera idealnego, czyli dla mnie.
0: Mateo.
2: Najlepszy pasażer to ten, co śpi.
1: O, i to masz w banku, bo ja zawsze zasypiam w czasie podróży, także myślę, że ledwo wyjedziemy poza miasto i ja już...
0: Nie wiem teraz, czy mam dziękować, czy się oburzać.
3: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
7: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
13: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
12: Znaczy, Frosta kupiłeś?
13: Prościej się nie da.
14: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
15: Jak się dziś czuje pani Cylinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
19: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
22: I po reklamie.
23: Eska.

0: nasz szef posłuchał, więc wasz niech też posłucha.
1: Radio ma moc, słuchajcie. Powiedzieliśmy jakiś czas temu, że szef w piątki powinien być miły dla pracowników i parę chwil temu nasz szef stanął w drzwiach nie z wypowiedzeniem.
0: Jezu, ciastka nam przyniósł.
1: Z pudełkiem i nie trzeba tu pakować w to pudełko się i wychodzić z pracy.
0: No chyba, że jak zjemy, to będzie trzeba.
1: Nie, tu mamy ciastka. Także my jemy ciastka, ale wracamy po 13.
0: I proszę brać przykład inni szefowie z naszego szefa.
1: Dajcie coś
0: teraz
1: pracownikom.
0: Teraz pracownicy robią głośno, ja mówię to samo. Proszę brać przykład z naszego szefa
1: i być miły. Szef w piątek ma być miły.
0: Kropka.

0: Reklama.
1: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
8: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
9: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Marian, jaki laptop jest top?
15: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
16: Kup w Media Expert. Laptop 2 w jednym Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
19: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
20: Nie dajcie się zwieść, pogodzie w Beskidach to jeszcze nie

0: Jest początek jesieni, jeszcze będzie cieplej. Tak mówią specy od meteo. W weekend od 19 do 21 stopni w Żywcu, w Milówce, w Węgierskiej Górce, więc można wybrać się na górską wycieczkę. Czemu nie? Dobrego piątku.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
2: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
3: Sponsorem programu jest Więgra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
4: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Krzyki, przepychanki i emocje gorące przed Akademią Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Profesor Sławomir Cudak, który zgodnie z decyzją ministra sprawiedliwości przejął obowiązki rektora, komendanta AWS, stawił się w tej uczelni i w asyście policji wszedł do budynku.
5: Precz z komuną!
6: Złożę oficjalne zawiadomienie do prokuratury o ściganie osób, które uniemożliwiają mi sprawowanie moich obowiązków.
4: Mówił odwołany rektor dr Michał Sopiński. Na do środka próbowali się dostać protestujący przeciwko zmianom posłowie PiSu i prezes partii Jarosław Kaczyński. To nie był protest, to był akt desperacji, zaznacza już po zakończeniu akcji maszynistów szef ich związku zawodowego Leszek Miętek. Od północy do 12 pociągi ograniczały prędkość na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę.
7: To, że po kilkunastu lat pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować. Została przekroczona czerwona linia.
4: Utrudnienia potrwają do wieczora, a protest to reakcja na tragedię pod Radomiem, gdzie w zderzeniu ciężarówki i składu Intercity zginęła jedna osoba, a 20 zostało poszkodowanych. Nowy Targ będzie w weekend rowerową stolicą kraju. Przed nami Małopolska Tour. Będą rajdy rowerowe i zawody MTB.
8: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
4: Mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegółów szukajcie na małopolskatur.pl.
9: SK Beskidy News.
0: Sportowy weekend w gminie Lipowa. W sobotę mieszkańcy będą świętować 80-lecie LKS Skrzyczne Lipowa. Mówi dyrektorka GOK-ów Lipowej Sara Mrowiec.
10: O godzinie 13 otwieramy oficjalnie nowy Orlik. Będą rozgrywki z piłki nożnej. Będzie gra w koszykówkę 3x3.
0: Inwestycja kosztowała ponad 3 miliony złotych. 26 września odbędzie się 28 zlot turystyczno-ekologiczny Czyste Góry. Uczniowie wyruszą 5 trasami, by sprzątać beskidzkie szlaki i poznawać Żywiecczyznę. Finał w Zarzeczu.
11: Weekend. Zaczyna się w Esce.
12: 13:02 będziemy rapować.
13: Bo
12: to
13: zawsze
12: mogła być groźba albo prośba.
13: Aha, no nie, będzie pięknie, naprawdę. Po ciastkach od szefa to nam pójdzie elegancko jak po maśle.
12: Prośba,
13: będziemy rapować
12: dlaczego?
13: O planach na weekend, razem z wami zresztą.
12: No i stąd ta prośba, żebyście się do nas dołączyli. My zaczniemy, potem wy dokończycie, bo każdy jakieś plany na weekend ma, nawet jeżeli to jest weekend bez planu.
13: Ale to za chwilę, bo najpierw zagramy. Damiano Dawid, Dua Lipa i DaBaby, Kasia Węsierska.
12: I Michał Hanczak, dzień dobry.

0: David Guetta, Run, Run River w Radiu Łaska.
1: Razem z Alokiem, a teraz ja i Kasia ruszamy na podbój rapowych list hitów, potem zaprosimy was do współudziału.
0: No i wy nagracie potem swoje głosówki ze swoim rapem. My
1: z planem na weekend. Tak, to jest bardzo prosta sprawa, wystarczy, żeby coś tam się zrymowało, my to potem miksujemy ładnie z podkładem, który naprawdę zniesie wszystko i da sobie radę z każdym, nawet największym talentem.
0: To zacznijmy, a potem po nas wy będziecie nagrywać swój rap, lećmy.
1: To jest śmieszne, że my w ogóle z Kasią już trochę mówiliśmy,
0: mamy,
1: że jedziemy do nowego
0: plan.
1: Targu. Zobaczymy teraz, jak kto o tym porapuje. Kto zaczyna?
0: Mogę zacząć.
1: Dobra.
0: Tylko muszę poczekać na dobry moment.
1: No teraz
0: moment.
1: Właśnie, o.
0: Kilka godzin trasy spędzonych dziś w aucie, jutro z mikrofonem będę stać z wami na starcie.
1: No właśnie, a to teraz ja w takim razie w tym samym temacie. Przede mną jest weekend pełen gór i bajków, będę razem z Kasią szalał tam na majku.
0: Bo widzimy się na Małopolska Tour, kto bierze udział w rajdach, albo w wyścigach, albo w SK Kids Race, ten niech nam przebije jutro piątkę.
1: W nowym targu na was czekać będziemy, natomiast teraz czekamy na głosówki na Messengerze Radia SK, nagrywajcie się, no a my za chwilę to miksujemy.

0: Robin Schulz, Take It Slow w Radiu SK, za chwilę wasze rapsy.
1: Tak, właśnie brzmi Weekend w Radiu SK, który się już zaczyna 20 minut po 13. Rzeczywiście za chwilę sprawdzimy, jakie macie plany.
0: Ale wcześniej.
2: Najlepsze życzenia ode mnie, dla mnie, z okazji moich urodzin.
0: Można, można. Pozdrawiam. Kamila, my ci też składamy te życzenia w
1: Kamila, jak chcesz, to wyrapuj, jaki plan masz na imprezę urodzinową.
0: Za chwilę posłuchamy tego, co nagraliście razem.
3: Autopromocja.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
5: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
5: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
4: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
5: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
8: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: To będzie ostatnia reklama.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.
18: Future man of dying, catch me ballin' out in line ditch. I'm braided with the paper, I go Super Bowl signed it. You son, bold, crazy, running to the hundreds. I keep my neck on my wrist, at least 100. Hood nigga with the money and they loving it. She got comfortable, she called me by my governor. Pull up in the Rolls with the white seats. And pull off in a Porsche like a car thief.

0: Za tym hitem stoi m.in. Tiesto, który, jak wiemy od wczorajszego wieczora, będzie w przyszłym roku w naszym kraju ponownie na Warsaw Music Festivalu jako headliner.
1: Czerwiec, rezerwujcie termin, żeby usłyszeć tego pana na żywo, bo warto. Rita Ora zagrała, to teraz wy zagracie, bo rapowaliście.
0: Czas na rapsy na temat waszych planów weekendowych. Mamy słuchaczy, mamy plany, to znaczy wy macie. No to co, to zabieramy się.
1: Lećmy. Pierwsza będzie Ania, której plany są szeroko zakrojone. Może komuś z was podpowie, co można robić.
0: O, inspiracja zawsze mile widziana.
2: Puśćcie to wesce, niech świat się dowie. Najbliższą sobotę spędzę na Bemowie. Historii Jimka będę słuchała i lata młodości swojej wspominała. Niedzielę na meczu gardło będę zdzierać, by w poniedziałek w pracy umierać.
1: No i jest jeszcze Seba.
3: Jadę se na majku i tego jestem pewny. Prowadzę sobie furę prosto na Berlin. I tak to lecę, to jest fajna sprawa. Jadę na Berlin prosto na kebaba. Elo.
1: Elo, można na pewno sprosić zawozem do Warszawy.
0: Jejku, ja chyba najlepszy kebab w życiu jadłem właśnie w Berlinie kiedyś. Ja mało jem kebabów, ale tam jeden. To było ze słuchaczami w ogóle, jak pojechaliśmy na Charlie'ego Puffa.
1: Seba,
0: Charlie Puff super, ale ten kebab.
1: Więcej zamówień na całą Polskę. Prosimy tego berlińskiego donera przywieźć.
0: Dziękujemy za wasze rapsy, a tymczasem, no dalej będziemy rapować, a konkretnie Post Malone i Sway Lee Sunflower przed nami.

0: totalny hit. Call Me Maybe w Radiu SK, Carly Jepsen.
1: Weekend zaczyna się wesele. Niedługo Sonita i Korościel przejmą stery na naszej antenie po godzinie 14.
0: Odliczasz i... już, słyszę, bo niedługo, tak, to tak, znaczy 19 minut do końca twojej pracy.
1: My kończymy dyżur i ruszamy w podróż do Nowego Targu. Już się nie mogę doczekać naszej wycieczki wspólnej. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że Sonita i Korościel mogą wam dać kasę na pierwszy raz.
0: Bo oni też właściwie swój kolejny w życiu pierwszy raz zaliczają u nas razem z wami, więc chcą was do tego wciągnąć. Więc możecie się zgłaszać.
1: Jeżeli chcielibyście spróbować czegoś nowego, a brakuje wam trochę kasy, żeby to zrealizować, to piszcie na SK.pl.
0: Albo pobierajcie SK-ową aplikację.
2: Radio SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Włączamy niskie ceny.
6: 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. 2 za 40 zł lub 50 zł.
20: I po reklamie.

0: włączone
1: wszyscy
0: rodzinsko.
1: Mają włączone mikrofony chyba tak.
2: Wszyscy mają.
3: Edyta Górniak nie.
1: Ale to nie ta stacja.
3: Na szczęście, dlatego my mamy włączone mikrofony. Boże, przedstawmy kolegów.
1: Mieli się odzywać, nie wiedzą, że przyszli do radia.
2: My się cały czas wstydzimy. My jesteśmy nieśmiali. Nie. Ludzie pokorni najczęściej są nieśmiali i to właśnie my.
4: Ja to zauważyłem, że nie mogę dojść do głosu. Tu zdecydowanie za dużo osób pracuje w tej firmie.
3: To my już sobie pójdziemy. Dokładnie. Dobrego weekendu.
2: Dziękujemy nawzajem.
4: Dzięki.

0: Reklama.
1: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje, jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży, Electrovit 6-7. Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
23: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
24: Piątek pod znakiem opadów deszczu i tylko 12 stopni maksymalnie na skali termometrów. Znacznie lepsza będzie sobota, o wiele lepsza będzie również niedziela. Od 19 do 21 stopni, a teraz na drogach naszego regionu ruch umiarkowany. Szerokości spokojne jest.
23: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
22: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Miejskie

0: autobus utknął pod rogatką. Pasażerowie wpadli w panikę. Nie milkną echa tragedii na przejeździe kolejowym pod Radomiem, a do kolejnego niebezpiecznego wydarzenia doszło w Łodzi. Pojazd zatrzymał się, a na dach opuściły się rogatki. Kierowca został tymczasowo odsunięty od prowadzenia autobusów, a sprawę wyjaśnia specjalny zespół, mówi Piotr Wasiak, rzecznik łódzkiego MPK.
1: Mimo zaistniałej sytuacji nie było zagrożenia dla pasażerów.
0: MPK zgłosiło już sprawę policji oraz PKP PLK. Dziś 25. rocznica ataku na World Trade Center. Główne uroczystości właśnie się zaczęły. Odbywają się w miejscu, gdzie stały wieże w Nowym Jorku, przy budynku Pentagonu i w Pensylwanii. Pamiętam, jak patrzyłem przez ten dym, przez ogień, przez te czarne wyrwy. Widziałem fragmenty kadłuba dużego samolotu. Wszędzie był dym, ogień, papier, meble i ludzie wyciągani z drugiego budynku. To był niewyobrażalnie makabryczny widok. Mówił ocalały z południowej wieży, a w zamachach zginęło prawie 3000 osób. Kierowcy znów muszą głębiej sięgnąć do kieszeni. W przyszłym tygodniu czekają nas kolejne podwyżki cen paliw. Zdaniem epetrol.pl za 95 zapłacimy blisko 8 zł, a za diesla nawet powyżej 9. Cena gazu nie powinna przekroczyć 3 zł i 5 groszy.
2: SK Beskidy News.
3: Ruszyła budowa pump tracka w Międzybrodzie Bialskim. Inwestycja stworzy nowoczesną i ogólnodostępną przestrzeń do aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, mówi wójt gminy Czerników Łukasz Harad.
4: To pierwsza tego rodzaju inwestycja w naszej gminie. Myślę, że będzie to super atrakcją.
3: Projekt realizowany jest przez stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Gminna Biblioteka w Lipowej zaprasza 18 września na spotkanie z Pawłem Gołuchem, smoczym pisarzem, autorem książek dla dzieci i wierszy oraz tekstów piosenek.
5: Sońca i Koroście.
6: Sońca i Koroście.
5: Czyli SK w Radiu SK.
7: Witajcie kochani, to już piątek. Marcin Sońta i Michał Korościel, kłaniamy się. Jestem trochę przerażony tymi cenami paliw, aż mi się przypomniała historia mojego kolegi, który był kierowcą autobusu PKS. Nie podam jego nazwiska, ponieważ jego sposobem na drogie ceny paliw było spuszczanie paliwa z autobusu.
8: Kiedyś może podaj nazwisko.
7: Nie podam, ale spotkałem się z nim niedawno i on mówi, wiesz co, kurczę, postęp nie zawsze jest dobry, bo z tych nowych autobusów nie da się już spuszczać.
8: Może dlatego, że są elektryczne?
7: Zapraszamy na weekend, kochani.
8: Gramy The Kid Laroi i Justin Bieber.

0: Avicii, Levels w Radiu SK. Mamy piątek na zegarze, bitwa pod Grunwaldem, czyli która, Michał?
1: 14.10.
0: Przepraszam, jest piątek, nie powinienem cię
2: 15 lipca.
0: Masować intelektualnie.
2: Na zegarze 15 lipca.
0: Cicho bądź. No. Jest sprawa, Michał.
2: No, jaka?
0: Byłem dzisiaj u mojej barberki.
2: Ty ma barberkę. Normalnie ludzie chodzą do fryzjera, ty do barberki. Widać.
0: Broda nieruszona.
2: Krew cieknie do tej pory.
0: Słuchaj, w każdym razie ona powiedziała, że fajny program prowadzimy, czyli kłamie, ale powiedziała też, że mnie gorzej słychać niż ciebie, że ty mówisz głośniej, a nie ciszej, że mnie... Ja się znałem dlaczego. I potem sobie przypomniałem, że ty ustawiasz wysokość mikrofonów. I ja staram się jak najgłośniej mówić, a mam wrażenie, że cały czas coraz ciszej.
2: Michał! Co normalnie jest, Marcin? Wszystko jest dobrze.
0: No nie słychać mnie w ogóle!
2: Słychać cię było teraz, słychać.
0: Halo!
2: Nie, dobra, przepraszam, wiesz co, no rzeczywiście, troszeczkę cię zaniżałem, bo uważałem, że przeszkadzasz tej audycji, ale teraz okej, jak barberka mówi, że trzeba dać cię głośniej, to damy cię głośniej. Ale wiesz co, może słuchacze Radia SK nam pomogą i powiedzą coś po radiowemu, co ma zrobić Cinek, żeby być słyszalny.
0: Jak mam mówić, żeby mnie było słychać?
2: Nie wiem, czy to jest z korzyścią dla audycji, właściwie wiem, no ale już nie będę o tym mówił. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze po radiowemu, jak ma Cinek mówić.
0: Poczekaj, to ja zapowiem piosenkę, sprawdźmy, czy mnie słychać. Okej,
2: dobra,
0: uwaga,
2: dobra, no.
0: Już teraz. Alex.
2: Super zapowiedziałeś, rewelacja.

0: MJ Deli w Radiu SK. Gość ewidentnie idzie na Mistrza Mowy Polskiej. 17 minut po 14, słuchacie Radia Z. Okazało się, proszę
1: Państwa... Tak, jego radia słuchamy. Tak, jego słuchamy.
0: Jakiego?
1: Nieszczęście Eski. Gotowe. Radia SK, all right.
0: Kochani... się wyluzował.
1: Kochani, Cinka w ogóle nie słychać w radiu, co wiadomo było korzyścią. Teraz było go słychać i nieszczęście gotowe.
0: może powiedz resztę, co?
1: Ja już powiem resztę, ty idź do dyrektora. Tu jest audycja K, czyli Korościel w Radiu SK. Witam serdecznie. Kochani, tutaj próbowaliście nauczyć Cinka jak mówić, no niestety się nie udało, ale posłuchajmy, jakie były wasze rady.
2: Cinek, żeby cię lepiej było słychać, musisz poluzować sobie spodnie w kroku.
0: Tylko, że proszę pana, ja jestem w spódnicy.
1: O, bo... to nie jest jedyna twoja wada.
0: Ja jestem prosto z drugiej pracy.
1: No właśnie, wiemy jakiej.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
5: Ty, nosem, a co ty robisz?
6: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła, zbiórka, cukru, brak. Duda, Duda,
5: day. Jagodzianka nad morzem za 35,99. Jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Domu Handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
9: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
10: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: 3,17,41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8,11.
17: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
22: I po reklamie.

0: Coldplay i We Pray w Radiu SK. To audycja SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta grzebie w tych ogłoszeniach motoryzacyjnych.
1: Fajna historia, słuchaj. Pamiętasz tego Mustanga, którego policja zarekwirowała kierowcy za mandaty, przekroczenie prędkości czy
0: oczywiście,
1: punkty?
0: Legendarna V8.
1: Tak, legendarna V8 w środku. No i oni pomalowali go na swoje barwy policyjne w sensie.
0: Biało-niebieskie.
1: Jako ścigacz, nie? Do ścigania tych, którzy łamią przepisy.
0: Aha.
1: Ale nie wyszło niestety i rozbili tego Mustanga. I,
0: naprawdę?
1: Tak, i jego się nie dało już naprawić, w związku z tym sprzedawali wrak. Mhm. I ten wrak, wiesz, ile kosztował?
0: Ile?
1: 63 200 na aukcji.
0: I kto to kupił?
1: Nie wiem.
0: Ale być może to będzie już egzemplarz kolekcjonerski. Wyobraź sobie, masz taki samochód, który najpierw był jakiegoś tam przestępcy drogowego, później był policji, policja go rozbiła. Mhm. Moim zdaniem najpóźniej w 2100 on będzie stał w Louvre.
1: Moim zdaniem on najpóźniej w listopadzie będzie niebity na aukcji internetowej.

0: Where is the love? Black Eyed Peas w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 15. Szybciej rozpoczynamy weekend, bo dlaczego mielibyśmy nie rozpoczynać, skoro możemy? Na sk.pl wchodzicie i tam wpisujecie, co chcielibyście z Radiem SK zrobić po raz pierwszy. Jakie są kandydatury, Cinku?
1: Napisała do nas Marta. Marta napisała, że chciałaby odkrywać na nowo swoją kobiecość.
0: Co to znaczy?
1: No już tłumaczę. Chciałaby się zapisać na zajęcia taneczne High Heels.
0: Co to znaczy? Ponawiam pytanie.
1: Już tłumaczę. Tłumaczę ci jak 12-latce już. To są High Heels, to są wysokie obcasy, czyli to jest taniec na szpilkach po prostu.
0: Jak zacząłeś High i Heels, to myślę sobie, kurczę, żeby to się źle nie skończyło, to co ty mówisz,
1: znaczy,
0: wiesz?
1: W ogóle taniec na obcasach może się źle skończyć.
0: Tak.
1: Pewnie się skończy, chyba że taki kurs uda się sfinansować. No, jesteś na naszej shortliście, Marta, w tym momencie.
0: Shortlista znaczy krótka lista, tak? Tak? Dobrze. Nie, próbuję po prostu, bo są słuchacze tacy jak ja.
1: No dobra.
0: Troszeczkę wolniej łapiący to... i ja jestem tu dla nich.
1: Może powtórzymy angielski.
0: Weźcie, Cinek. Wchodźcie na sk.pl i zgłaszajcie.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to z kartą moje. Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury. Kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
9: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
10: Ach, herbat, kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
9: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadnami nie zginie.
10: Ojejciu, jakie to zaradne! W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
8: Zbieraj naklejki w wybranej formie, w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
12: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
13: Pan Rębiszewski?
14: We własnej osobie. Lotto poproszę.
15: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
11: I po reklamie.

0: Są tu jakieś okazje?
1: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Doskonale! Kupujemy!
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Wadach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland jutro o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
7: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 12 września. Cena przed obniżką 15,95.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
18: Popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli teraz trzeba dzwonić w kilku miejscach Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce na drodze 946, na drodze 948. No tak to wygląda teraz. Jeśli chodzi o pogodę na weekend, to będzie o wiele lepiej, cieplej i słonecznie.
17: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
16: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Kolejne przeszukania w sprawie afery Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał, że policjanci weszli do jednej z lokalizacji we Wrocławiu. W studiu Jakub Krzyżak, powiedz, czego dotyczyła akcja?
20: Chodziło o zabezpieczenie sprzętu elektronicznego, który mógł być użytkowany przez Artura Chodzińskiego. To były agent CBA, który miał być jednym z łączników między światem polityki i giełdą Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował w sieci o przeprowadzeniu przeszukania, ale Artur Chodziński twierdzi, że do takiego nie doszło, przekazał wcześniej przygotowane dokumenty. Czynność trwała 20 minut.
19: Zakończył się protest, ale utrudnienia na kolei potrwają do późnego wieczora. Przez 12 godzin maszyniści zwalniali na przejazdach kolejowo-drogowych do 20 km na godzinę. Związkowcy mówią, że to nie był protest, a akt desperacji. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
21: Od północy w całej Polsce około 700 pociągów dotarło do stacji z opóźnieniem. Po proteście minister

0: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapowiada zaostrzenie przepisów drogowych.
1: One będą polegały na groźbie utraty prawa jazdy.
0: Resort chce wyposażać przejazdy w dodatkowe urządzenia zabezpieczające przed wjechaniem na czerwonym świetle, kiedy zbliża się pociąg.
2: Mimo zakończenia wakacji wciąż mają sporo pracy. Mowa o toprowcach. Od ostatniego wakacyjnego weekendu pomogli 120 osobom. Ratownicy przyznają, że w górach wciąż wypoczywa wielu turystów.
3: SK Beskidy News.
4: W tę niedzielę w Radziechowach Wieprzu odbędzie się wrześniowa zbiórka krwi. Klub HDK Pecka przy Urzędzie Gminy zaprasza wszystkich, którzy chcą podzielić się tym bezcennym darem, mówi Anna Konior.
5: Oddając krew honorowo, pomagamy osobie, której totalnie zupełnie nie znamy. Nigdy nie wiadomo, do kogo ta nasza krew trafi.
4: Zbiórka w niedzielę od 9 do 13. Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu zaprasza dorosłych na warsztaty o bioróżnorodności. Zajęcia odbędą się 28 i 29 września. Uwaga, obowiązują zapisy.
3: Santa i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
6: 15 minęła, weekend zaczął się w SC. No, 15 w piątek to jest trochę jak 18 w inne dni, więc nie ma co siedzieć w pracy. No chyba, że jeszcze siedzicie przed komputerem, to zapraszamy na sk.pl, bo tam możecie nam dać znać, jaki pierwszy raz wam sfinansujemy i to jeszcze przed godziną 16.
7: Jeżeli chodzi o atrakcje dzisiaj, to nie tylko pierwszy raz, także odwiedzi nas Julia Wieniawa, którą powiemy wprost. Mamy nadzieję, że Julia słucha. Zamierzamy delikatnie kokietować, prawda?
6: Tak.
7: All right.
6: Mamy obaj żony, także delikatnie.
7: Delikatnie.
6: No chociaż nie wiadomo, w którą
7: stronę. Dobra, cicho już, pójdzie. Delikatnie.
6: Ja zasadniczo delikatny nie jestem, także...

0: Kubany Zalia, Kyoto w Radiu SK, Sońtak Rościel, czyli właśnie SK w Radiu SK, żeby łatwiej było zapamiętać nazwę radia, prawda?
1: Prawda, oczywiście, że tak. Wiesz co, ja mam dzieci, a dzieci się interesują zwierzętami.
0: No.
1: Wiesz co powiedziała mi moja najstarsza córeczka? Że krowy mają najlepsze przyjaciółki.
0: Znaczy... Ale czekaj, dlaczego nie zaczynacie od chomiczka, jakiegoś mniejszego zwierzęcia?
1: Nie, bo teraz to mi przyszło do głowy i to mnie bardzo wstrząsnęło, ale sprawdziłem, to rzeczywiście tak jest. Jak widzisz stado krów, tam jest, to każda z krów ma najlepszą przyjaciółkę, taką psiapsi. Teraz się mówi besties, rozumiesz?
0: Aha.
1: I jak rozdzielisz je na przykład, jeżeli przyjdzie rolnik, właściciel i zabierze jedną z krów, to ta druga, która była jej najlepszą przyjaciółką, jest wściekła, potrafi dać zsiadłe mleko od razu.
0: Ciekawe, żeby... jak wygląda przyjaźń krów, czy one chodzą razem na pazy na przykład. Do toalety razem chodzą w sumie, bo nie ma toalety.
1: No. Także...
0: Nie, fajnie, ty lubisz krowy?
1: Bardzo.
0: Ale steki.
1: Tak.

0: Sia i Chandelier w Radiu SK. Weekend już rozpoczynamy, kochani, a weekend rozpoczynamy od konkursu, Cinek, dobrze? Ja mam dla ciebie konkurs, to znaczy ja wiem, jakiego artysty piosenkę za moment zagramy, ty nie wiesz.
1: Okay.
0: I ja przygotowałem dla ciebie cztery podpowiedzi.
1: Co jest do wygrania?
0: Nic nie jest do wygrania jest twoja wiarygodność.
1: Okay.
0: Jeżeli na przykład zgadniesz po pierwszej podpowiedzi, słuchacze Radia SK pomyślą, niezły ten Cinek, zna się na muzyce.
1: To
0: jeżeli
1: zgadnę.
0: Po drugiej, trzeciej, czwartej, no dobrze. Ulubionym zwierzęciem artysty, którego za moment zagramy w Radiu SK jest żyrafa. Jaki to artysta?
1: Stan Borys, jaskółka.
0: Nie.
1: A nie, żyrafa, to przepraszam.
0: Nie. Pierwsza, nie, ale nie liczyłem na to, że po pierwszej zgadniesz.
1: Dobrze.
0: Druga podpowiedź. Stał się znany ten artysta dzięki serwisowi internetowemu YouTube, na którym dzielił się amatorskimi...
1: Stop!
0: Tak?
1: Maryna Rodowicz, Wielka Woda.
0: Nie.
1: To już ostatnia podpowiedź.
0: Nie, jeszcze są dwie, także spokojnie. Ale ta już jest naprawdę taka naprowadzająca. Piosenka Baby, to jest piosenka tego artysty,
1: Baby?
0: Jest najczęściej komentowanym filmem na YouTube.
1: Perfect Baby.
0: Nie, i ostatnia. Liczba fanów tego artysty wzrasta średnio 200 tysięcy.
1: No nie wiem, nie wiem. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty
0: Bieber.
1: And the Beat, nie wiem.
0: Beauty and the Beat, to za moment w Radiu SK.
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
5: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
8: Już dziś w Lidl. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: I po reklamie.
14: SK.

0: Smash House, Mafia i Lika Lee w Radiu SK. SK po raz pierwszy, tak nazywa się nasza zabawa, w której wy wchodzicie na SK.pl i prosicie o to, abyśmy sfinansowali was, wasz pierwszy raz z Radiem SK. Trudne słowo się wylosowało. No i my to finansujemy i z tej okazji jest z nami Kamil. Cześć Kamil.
1: Cześć, witam.
2: Witamy cię serdecznie, Kamilu. Co ty byś chciał zrobić po raz pierwszy? Czy chciałbyś, nie wiem, skoczyć ze spadochronem albo pływać z rekinami? O co chodzi?
1: No, twoje propozycje są bardzo ciekawe, natomiast bardzo chciałbym się przekwalifikować i zostać nauczycielem matematyki.
2: Nauczycielem matematyki? To co mamy dla ciebie zrobić? Mamy cię nauczyć liczyć, czy o co chodzi?
1: Problem polega na tym, że aby takim się stać, to trzeba mieć ukończone studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego, którego nie posiadam.
2: Ile te studia kosztują, Paweł? Kamil, przepraszam.
1: Kamil, to są 3 semestry po 1000, to jest opłata rejestracyjna razem 3985 zł.
2: 3985 zł. Dobra, wiesz co, damy ci te pieniądze, jeżeli powiesz, ile to jest 3985 podzielić na 12.
1: Na 12 się nie dzieli, bo to nie jest niepaszyste.
0: Właśnie, głupku.
2: A ty wiedziałeś?
0: Tak, wiedziałem, że się nie dzieli. Rozumiem, że się nie dzieli. Głupie pytanie wymyśliłeś. No nic, mój drogi. Słuchaj, no to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Te 3900 dla ciebie na naukę matematyki.
2: 3985. Wow,
1: dobra, dobra. Niesamowita historia.
0: Tylko naprawdę. Wiesz co, Kamil, wiesz, że już większego przelewu możesz nigdy nie zobaczyć?
1: Jest szansa. Dodatkowe godziny wezmę.
2: Słuchaj, Paweł, ale jak... Kamil, przepraszam.
1: Kamil.
2: Jaką my mamy pewność, że ty tych pieniędzy nie jak to się ładnie mówi?
0: Nie przebimbasz na przygotowanie do nauki języka polskiego.
2: Na przykład.
1: Nie wiem.
2: To są Kamilu, bo to jest Kamil, wyścinek. Kamilu, twoje Kamil. Pieniądze. Gratulujemy ci serdecznie. Bądź dobrym nauczycielem matematyki. My mamy z Cinkiem dzieci. On ma 2 córeczki, ja 3. I bardzo potrzebujemy dobrych nauczycieli. Mamy nadzieję tak serio, że ty będziesz takim dobrym nauczycielem.
1: Mega historia, naprawdę. Bardzo, bardzo dziękuję wam.
0: Bardzo proszę, wszystkiego dobrego. Dzięki, pozdrawiamy. Marek Iwacek.
1: Dzięki, pozdrawiam, hej.
0: A teraz H i Mata w specjalnej wersji R&B, czyli Ring My Bell w Radiu SK.

0: Nickelbacki, How You Remind Me w Radiu SK. Sońta i Korościel, rozpoczynamy weekend. Za 20 minut będzie godzina 16. Jakieś plany na wieczór, Cinek, dzisiaj masz coś?
1: Tak, spędzam popołudnie z tobą, a potem wieczór bez ciebie, także nie mogę się doczekać.
0: Za to z żoną, także z deszczu pod rynnę, jak to mówią.
2: Promocja. Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
6: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
5: Siła z piąka, cukru, brak, Duda, Duda, day.
7: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
13: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
16: I po reklamie.
17: Eska.

0: To Fast Boy w Radiu SK. Sońta i Koroście.
1: Tak jest. I newsy za chwilę w SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
3: Poleca Radio SK.
4: Zapraszamy do nowo otwartego salonu fabryki dobrych materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku-Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. FDM.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99. Kupując dwie.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
15: Piątek przyniósł nam deszczową aurę, co przyniesie weekend. Wyższą temperaturę może delikatnie padać w sobotę, ale to nie będą tak duże opady. Na pewno pojawi się więcej słońca. A tymczasem teraz na drogach pojawiło się nieco więcej samochodów, bo trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Kto za kółkiem, ten musi uważać.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
13: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Wina kierowcy ciężarówki, która zderzyła się z pociągiem, jest bezsporna. Zaczynamy od najnowszych informacji po tragedii na przejeździe w Sokolnikach Suchych, mówi wiceminister infrastruktury Piotr Malewszak.
17: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Całkowicie zlekceważył sygnalizację.
16: Jeszcze dziś wieczorem zostanie przywrócony ruch pociągów na linii Radom-Przysucha. W miejscu wypadku składy będą jednak poruszać się po jednym torze. Finałem procesu, który się zaczął, może być i będzie polski Starlink, zapowiada premier Donald Tusk. To po podpisaniu umowy między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą ICEY. Dzięki temu wojsko otrzyma możliwości wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
18: My dzisiaj w ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
16: Systemem ma być alternatywą dla amerykańskiego systemu Starlink. Raków zagra z Motorem, a Wisła Kraków z Jagiellonią. To na początek 8. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy wieczorem. Weekend też zapowiada się interesująco. Jutro w Zabrzu Górnik podejmie Lecha Poznań, a w niedzielę Legia zmierzy się z Widzewem.
19: SK Beskidy News.
15: Sportowy weekend w gminie Lipowa. W sobotę mieszkańcy będą świętować 80-lecie LKS Skrzyczne Lipowa. Mówi dyrektorka Gochów Lipowej Sara Mrowiec.
20: O godzinie 13 otwieramy oficjalnie nowy Orlik. Będą rozgrywki z piłki nożnej. Będzie gra w koszykówkę 3x3.
15: Inwestycja kosztowała ponad 3 miliony złotych. 26 września odbędzie się 28 zlot turystyczno-ekologiczny Czyste Góry. Uczniowie wyruszą 5 trasami, by sprzątać beskidzkie szlaki i poznawać żywiecczyznę. Finał w Zarzeczu.
21: Sonta i Koroście. Czyli SK.
22: SK.
21: W Radiu SK.
23: Już 3 minuty po 16. Proszę wychodzić z roboty. My z Cinkiem absolutnie nie wyjdziemy z roboty, bo teraz ktoś do nas

0: przyjdzie, to będzie pani Julia Wieniawa. My się pięknie wystroiliśmy na wizytę Julii, co znaczy, będzie można zobaczyć
1: Michał
0: na naszych socialach.
1: Michał ma ten sam t-shirt, co wczoraj.
0: Ale on jest piękny.
1: Czyli spał poza domem.
0: Dokładnie. Razem z żoną poza domem. Razem z żoną poza domem.
1: Oczywiście, że tak. Julka, za chwilę, teraz Bledka, komu miałem powiedzieć w Radiu SK.

0: Prawie kwadrans po 16, słuchacie Radia SK. Już mamy pierwszy viral. Julia Wieniawa tańcząca do Dragostatin Tay. Cześć.
1: Aż mi się przypomniały wakacje w Łebie, słuchajcie.
2: Przed chwilą powiedziałaś, że jesteś zmęczona. Wyglądasz jak nowonarodzona.
1: No widzisz, weszłam tutaj od razu, wasza energia przeszła na mnie i,
2: oczywiście.
1: I znowu żyję.
2: Nasza energia przechodzi, mamy nadzieję, że tylko energia na ciebie przejdzie.
0: O inną energię chcieliśmy cię zapytać. Wczoraj po północy widzieliśmy to na twoich social mediach, wsiadłaś do taksówki, chwilę po premierze swojego utworu i w Radiu SK leci ten utwór.
1: Dokładnie tak.
0: Jakie to uczucie?
1: Wspaniałe. Myślę, że to jest dobry znak, dobra przepowiednia. Dosłownie tak było, słuchajcie, wracałam ze świętowania mojej nowej premiery ze znajomymi. Wchodzę do taksówki i leci mój utwór. Mówię, nie, chwilę, to na pewno jest mój... Proszę pana, może pan głośniej, patrzę, SK. Także dziękuję, zrobiliście mi nawet nie dzień, a noc.
2: To była moja decyzja. Oni mówili, nie puszczajmy tego. Ja mówię, puśćmy. I puścili. Słuchaj, ale jeszcze jedno. Czy taksówkarz wiedział, że ta pani, która śpiewa w radiu i ta pani, która siedzi z tyłu za jego plecami, to jest ta sama osoba, czy nie wiedział?
1: A nie wiem. Do końca trzymał poker face'a.
2: A ty nie chciałaś mu powiedzieć?
1: Może nie był Polakiem, to też bardzo możliwe.
2: Zatrudniłaś sobie kierowcę z zagranicy? Czuć pieniądz. Powiem ci, że czuć pieniądz.
0: Julka, a propos social media, zobacz, mamy tutaj taki licznik, który liczy nasze social media. Aha. Brakuje nam 35 osób do ćwierć miliona obserwujących na naszym Instagramie. Czy moglibyśmy użyć twojej magii, twojej zasięgowości tutaj w Radiu SK? Czy mogłabyś poprosić naszych słuchaczy, żeby polubili nasz profil na Instagramie?
1: Kochani, oczywiście, że tak, pomogę wam. Moi drodzy widzowie, zachęcam do lajkowania, obserwowania Eski na Instagramie. Zostało tak niewiele, żeby osiągnęli swój cel. Także zapraszam.
2: Ty się znasz na Instagramie, jest taka opcja na Instagramie, gdyby im się nie udało dobić, to moglibyśmy po prostu wziąć z twoich i przenieść do naszych,
1: bo ja
2: się nie
1: oddać,
2: znam
1: oddać,
2: trochę.
1: Nie ma problemu,
0: patrz, leci.
1: Z wielkim bólem.
0: Zostało 10 osób.
1: Ej, naprawdę?
2: Mhm. Patrz, jaką masz moc. Patrz, jaką masz moc. Ale idzie, nie? Idzie, podwózki idzie.
1: Nie, no nie wierzę, że to ja zrobiłam.
0: Dzięki,
1: nie, to chyba jest jakiś...
2: Moim zdaniem to bardziej
1: jakiś
2: ja.
1: Układ,
2: to chyba bardziej ja.
1: Ustawka to chyba była.
2: Dobrze, Julka, posłuchaj, bo ja przeczytałem cały internet na twój temat i tam jest mnóstwo komplementów. Który komplement sprawia ci większą frajdę? Mądra czy piękna?
1: Mądra.
2: Mądra, bo
1: ale piękna też miło.
2: Bo pod moim adresem też jest mnóstwo komplementów i ja wolę piękny. Jeden taki komentarz, dzięki ci.
0: Nie ma problemu. Wiesz, że zawsze w moim serduszku. Kochani, mamy ćwierć miliona, dziękujemy ci bardzo, Julka. Za chwilę zagramy twoją piosenkę, twoją premierową
1: piosenkę.
0: Cieszę
1: się bardzo, po
0: także
1: to jestem.
0: Koniecznie z nami i też zostańcie.
3: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
4: Jeszcze więcej.
3: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
4: Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
9: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl. Yeah, yeah, yeah, yeah.
10: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Młode pokolenia rosną jak na drożdżach, a my, dorośli, dokładamy wszelkich starań, by rozwijały swoje pasje i talenty. Dlatego w Centrum Handlowym Sarnistok przygotowaliśmy 19 i 20 września od 11 do 19 targi zajęć pozalekcyjnych, sportowych, muzycznych, plastycznych, językowych i korepetycji. Nie zabraknie także pokazów tanecznych, konkursów z nagrodami oraz warsztatów. Do zobaczenia w Sarnim Stoku.
13: I po reklamie.

0: Sean Paul i Dua Lipa w Radiu SK. Nie jesteśmy tu dzisiaj sami, jest z nami Julia Wieniawa, która przyszła tutaj po to, żeby zaprezentować swoją nową piosenkę. Wszystko się zgadza?
1: Dokładnie tak. Cześć kochani, ponownie.
0: Witamy cię serdecznie. Julia, powiedz, co jest najfajniejszego w byciu Julią Wieniawą? Bo tak z boku wydaje się, że najfajniejsze w Polsce to być Julią Wieniawą, ewentualnie Marylą Rudowicz. Co jest fajne w byciu Julią Wieniawą?
1: Myślę, że to, że nigdy się nie nudzę. Codziennie dzieje się u mnie coś innego. Mhm. Jedyna rutyna w moim życiu to są poranki, to jest dla mnie świętość, a tak to nigdy
0: takiego...
1: nie wiadomo, co mnie spotka. Bardzo spotykam też dużo ludzi. No ciągle mi nie dajesz dokończyć na pierwsze
0: to
1: pytanie.
0: To moja specjalność.
1: No słucham cię. Jak jest
0: Jaka jest twoja poranna rutyna? To mnie bardzo interesuje, skoro one są powtarzalne.
1: A jak mi ktoś na Instagramie obserwuje, to na pewno wie, już nie chcę przynudzać, ale jest to sport poranny, jakieś spokojne śniadanko, omlecik sobie robię ze serkiem, macze. Jak ten taki spokojny poranek przeżyję, to dopiero mogę wejść w dzień i podbijać świat. Bez tego jestem rozedrgana i niemiła. Przede wszystkim muszę się wyspać.
2: Chwilę będziesz podbijać świat, słuchacze Radia SK, nową piosenką 27 do gwiazd, ale wymyśliliśmy sobie, że zagramy tę piosenkę tylko jeżeli wygrasz z Michałem w Państwa Miasta.
0: Ja jestem Michał.
2: Znasz taką grę Państwa Miasta?
1: Boję się już.
0: Jeszcze nigdy w życiu nie przegrałem z nikim w Państwa Miasta. Jestem zdecydowanym faworytem. Czy jesteś gotowa?
1: Ja nigdy nie jestem gotowa na takie gry, ale
0: gramy. All right.
1: W dłoni kilka dobrych kart.
2: Witam Państwa Miasta w Radio Teleturnieju Państwa Miasta w Radiu SK.
0: Jakie są zasady?
2: Już spokojnie. Wybitna aktorka, znakomita wokalistka, osobowość telewizyjna, influencerka, ikona stylu Julia Wieniawa. Brawa!
0: A teraz mnie przedstaw.
2: Oraz Michał.
0: Dziękuję.
2: Nie ma braw. Moi drodzy, mam dla was trzy kategorie i losuję literkę. Uwaga. G. Literka G jak punkt G.
0: All right.
2: Czyli wszystkie odpowiedzi na literkę G. Teraz myślimy tylko literką G i trzy kategorie. Zawsze trzy sekundy na odpowiedź. Pierwsza odpowiada. Julia Wieniawa.
1: Ale co, ale państwo?
2: Julia Wieniawa, ponieważ jest... Nie, kategorie będą zupełnie inabsurdalne. Nie możesz się do tego przygotować.
0: Aha.
2: Julia odpowiada, ponieważ jest osobą kobiecą. Uwaga, pierwsza kategoria. Imię dla konia.
1: A imię dla konia?
2: Na G.
1: Gustaw.
0: Ładne.
3: Może być ładne.
2: Michał.
3: Jest 1-0 dla niej? Ja teraz odpowiadam?
2: Mhm.
3: Grzegorz.
2: Ani Giertych?
3: Nie.
2: Dobra, po 10. W takim razie, ulubiona część ciała. Na G.
1: Głowa.
2: Mhm, Michale.
3: Główka.
1: No ale to nie możesz tego samego, co ja.
2: To nie jest to samo.
1: To jest dla mnie.
2: Nie, to jest zupełnie inna rzecz.
1: A jakaś inna?
0: Ta inna, zupełnie inna.
1: Ale ja nie mam takiej chyba części ciała.
2: Trzecia kategoria, moi drodzy. Czego nie mówimy w radiu? Na G.
1: Gówno.
0: O nie! Powiedziała to w radiu.
2: Od razu 15, brawo!
0: Ale nie, wiesz co? Ona, wiesz, jak nie mówimy tego w radiu, a powiedziała to w radiu, to znaczy, że to mówimy w radiu.
2: Wygrała, jest przestań się tłumaczyć.
0: Ona przegrała.
2: Dobra, sprawdźmy
1: VAR. Będziecie za to płacić, jak Miszczak za jej zakunę.
2: Kochana, warto było. Julia Wieniawa, panie i panowie, teraz twoja piosenka Gwiazda zapowiada sama. Proszę,
1: Boże,
2: grzecznymi słowami, proszę.
1: Wstęp. No dobra, bądźmy teraz poważni, kochani. Aha. Z tej strony Julia Wieniawa, zapraszam was do posłuchania mojego najnowszego singla z całkowicie nowej ery, 27 do gwiazd, która jest taką manifestacją sięgania po marzenia, pewności siebie i sukcesu. Nie bójmy się tego słowa, niech to już nie będzie słowo tabu w Polsce.
2: Dzięki, Julka.
1: Zapraszam.
2: Gramy.
4: To jest premiera w Radiu SK.

0: Velvet i Chemistry w Radiu SK. Poszła już sobie od nas Julia Wieniawa i szkoda, że tak szybko poszła, bo jeszcze na koniec miałem żart i nie zdążyłem go powiedzieć, wiesz?
1: No to następnym razem powiesz, nie
0: no może ja teraz go powiem, żebyś się nie zmarnował.
1: Może w taksówce, może w taksówce, słucha w taksówce. Słucha
0: Radio SK. No. Słuchaj, bo graliśmy z nią w Państwa Miasta i jak ona by udzieliła złej odpowiedzi, to znaczy nie wiedziałaby jaka jest odpowiedź, to ja bym powiedział Julia nie Wieniawa. I to by było śmieszne, wiesz? I kurczę, i przegapiłem. Ajajaj.
1: W żadnym uniwersum
0: Julia
1: to by nie było śmieszne.
0: Julia Niewieniawa, rozumiesz? Niewieniawa.
1: Michał, masz jakąś piosenkę?
0: Mam.
1: To zagraj,
0: już spokojnie, przepraszam.
1: Zaraz będzie.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład telewizor LG 65 cali teraz za 4399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5499. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Już dzisiaj nowa scena, winda i konkurencje jakich nie było. Ida Nowakowska, Rafał Brzozowski, Brycka, Maria Sadowska, Gabriel Fleszar, Marcin Maciejczak, Ula Milewska i Marcin Miller. Twoja twarz brzmi znajomo. Oglądaj dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Budujesz, remontujesz, handlujesz? Drewna skandynawskiego i to suchego, struganego potrzebujesz. Drewbud, węgierska górka, drewno konstrukcyjne Lite C24, KVH, BSH, na domy szkieletowe, wiaty, altany, deski elewacyjne, podłogowe, tarasowe, płyty OSB. Zaopatrujemy budowy w całej Polsce i za granicą. Wyślij zapytanie na adres biuro@drewnopartner.pl, a my przygotujemy ofertę. Telefon 609 304 454. www.drewnopartner.pl.
12: I po reklamie.

0: Tough Flow i Talking Body w Radio SK. Tak rozpoczynamy weekend.
1: Tak jest, zbliża się 17, więc już za chwilę gorąca 20 w Radio SK i Michu Sobkowski. Jesteś?
2: Jestem.
1: Obecny.
2: Obecny.
1: Zostańcie z nami.
2: Zostańcie.
3: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Lalka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Idealna para na wieczór i z rana. Ona świeża i chrupiąca. On delikatny i bogaty w smaku. Pyszna bułeczka tylko z serami żółtymi w plastrach, tradycyjnymi smażonymi lub serkami topionymi od firmy Sertop. Sery Sertop. Dopasowane do rytmu dnia. www.sertop.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
11: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
14: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
15: Popołudniowy szczyt komunikacyjny, czyli teraz trzeba zwolnić w kilku miejscach Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce na drodze 946, na drodze 948. No tak to wygląda teraz. Jeśli chodzi o pogodę na weekend, to będzie o wiele lepiej, cieplej i słonecznie.
14: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec. Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Spóźnienia pociągów wyniosły ponad 23 tysiące minut. To w wyniku dzisiejszego protestu i choć ten zakończył się w południe, to utrudnienia na kolei mogą potrwać do wieczora. Składy przejeżdżając przez przejazdy kolejowo-drogowe zwalniały do 20 km na godzinę. To konsekwencja katastrofy w Sokolnikach Suchych. Zginęła pasażerka pociągu, a 20 osób zostało rannych.
17: To, że po kilkunastu latach zginął pasażer na polskich torach, to jest znamienne. Musieliśmy zareagować.
16: Mówi Leszek Miętek, przewodniczący Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych. Minister infrastruktury zapowiedział już zaostrzenie przepisów drogowych. Kierowca, który wjedzie na tory na czerwonym świetle, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Odpowiedzą za uszkodzenie mienia. Takie zarzuty usłyszały dwie kobiety odpowiedzialne za rozlanie kwasu masłowego podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. 20 i 22-latka rozpyliły substancje w jednej z hal targowych.
18: Według naszych ustaleń kobiety działały wspólnie w porozumieniu. Kwota szkody to jest 2,5 tysiąca złotych.
16: Przekazał rzecznik kieleckiej prokuratury Daniel Prokopowicz. Podejrzanym grozi do 5 lat więzienia. Autobus wpadł do rowu. Jedna osoba poszkodowana. To w okolicach Jabłonowa w Zachodniopomorskiem. Pojazd z niewyjaśnionych jeszcze przyczyn zjechał z drogi. Jedna osoba potrzebowała pomocy medycznej.
19: SK Beskidy News.
15: Ruszyła budowa pump tracka w Międzybrodzie Bialskim. Inwestycja stworzy nowoczesną i ogólnodostępną przestrzeń do aktywnego spędzania czasu dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, mówi wójt gminy Czernichów Łukasz Harad.
20: To pierwsza tego rodzaju inwestycja w naszej gminie. Myślę, że będzie to super atrakcją.
15: Projekt realizowany jest przez stowarzyszenie Mała Szwajcaria. Gminna Biblioteka w Lipowej zaprasza 18 września na spotkanie z Pawłem Gołuchem, smoczym pisarzem, autorem książek dla dzieci i wierszy oraz tekstów piosenek.
21: Radia SK. Maszyniści zwaniali do 20 na godzinę.

my nie dość, że przyspieszamy, to jeszcze mamy dla was więcej. Więcej takich najnowszych hitów na czasie. Gorąca dwudziestka, przypomnę, od września, od godziny 17. Odliczanie zaczynamy za godzinę, ale rozgrzeweczka już teraz z fajnymi nowymi numerami. Między innymi będę miał dla was nowego Alexa Warrena, a także Alessandre i Head Over Water. A na początek Andy Dust, Harris, Zakaria, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: miejsce.
1: To nie jest absolutna premiera, ten numer jest już z nami od jakiegoś czasu, ale mamy wrażenie, że może wam się spodobać, więc gram go. Alex Warren, którego no, na chyba największy hit to właśnie ten, co? Poczekajcie, zagra czy nie zagra? Mam nadzieję... Ordinary. Ale stara się stara i być może uda się zrobić coś fajnego numerem Emerald Eyes, który gram już teraz.

0: Calvin Harris i Clementine Douglas, czyli piękne Blessings, czyli hity na czasie po 17 na antenie Radia SK. Przypomnę pierwszą trójkę sprzed tygodnia, jeśli chodzi o listę hitów Radia SK. Na trzecim Somber, My Body Is Ready, miejsce drugie to był Axwell i Bon i Whatever Turns You On. No i numer jeden w Polsce to był numer od Zali, czyli Tylko Kochaj Mnie. Cóż tam się pozmieniało w gorącej 20? Takie informacje będę miał dla Was tuż po godzinie 18. Wcześniej, między innymi u nas Kaśka Sochacka.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. I po reklamie. SK.

się. Któż nie pamięta tego numeru? Poczekajcie, chip, ty po ten... O, o. Oczywiście, że to Alessandra i Queen of Kings, numer, który na Eurowizji w 2023 roku reprezentujący Norwegię zajął piąte miejsce i zdobył 268 punktów. No to Alessandra wraca z nowym numerem, w którym opowiada o trudzie zachowania pozytywnego nastawienia podczas walki z garniturami u władzy, jak to zostało ujęte. Head over water, czyli Alessandra premierowo.

0: W drodze do liczenia 20 najfajniejszych hitów w Polsce, czyli do gorącej 20 od miejsca 20, gram tak właśnie między innymi Beatrix i Somebody's Watching Me. Oj, w oryginale, z oryginalnym wokalem, w oryginalnej wersji, to ile tygodni na ilu listach hitów, to nie jestem w stanie policzyć. I choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby po 1000 kotletów, też by nie policzył. Za chwilę Eminem, Radio SK, później Axwell, Ingrozo, a później kolejna premiera, bardzo mocno rozgrzewająca.
1: Reklama.
2: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
3: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w domu handlowym Klinczok w Bielsku Białej. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. FDM.pl.
7: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
8: Mamy to od Lewiatanie tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: Jesse.
1: Jak przeczytałem o tym numerze, jeden beat, dwójka szalonych artystów i jeden vibe, którego nie da się wytłumaczyć. Duet prosto z Rumunii, który może nas porządnie rozgrzać tej jesieni właśnie tym numerem. Olo Koko, szanowni państwo. Maria Maszuka i Maleko.

0: Numer, który miał swój czas w gorącej 20 Radia SK. Ebony Harris tuż przed godziną 18 na naszej antenie. Po 18 odliczamy 20 najlepszych numerów w Polsce. Gorąca 20 od 20 do 1. Pytacie, czy będzie H z Matą, R&B Ring My Bell. I jasne, że będzie. Na którym miejscu tego powiedzieć nie mogę.
1: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów.

0: kto kupuje.
1: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa Świata FIFA Kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
6: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu, Aleja Jana Pawła II, 3.
8: Piątek przyniósł nam deszczową aurę, co przyniesie weekend. Wyższą temperaturę może delikatnie padać w sobotę, ale to nie będą tak duże opady. Na pewno pojawi się więcej słońca. A tymczasem teraz na drogach pojawiło się nieco więcej samochodów, bo trwa popołudniowy szczyt komunikacyjny. Kto za kółkiem, ten musi uważać.
7: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Żywcu.
5: Na program zaprasza właściciel składu opału Beskid, Andrzej Wróbel. Żywiec Fabryczna 5. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
9: 18. Agata Chruściak. Zapraszam. Opóźnienia na kolei potrwają do wieczora. To po dzisiejszej akcji protestacyjnej maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi mocno zwalniały. To wygenerowało ponad 23 tysiące minut opóźnień. Pasażerowie byli jednak wyrozumiali.
10: Nie dziwię im się, bo to jest odpowiedzialność.
11: Walczą o swoje. Każdy walczy jak może.
9: Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Nie 30, a 25 lat za kratami. Sąd obniżył karę dla oskarżonego o zabójstwo 5-miesięcznego syna. Marcin G. z dolnośląskiego Przemkowa znęcał się nad synami kilkumiesięcznym i półtorarocznym. W wyniku odniesionych obrażeń po pobiciu młodsze dziecko zmarło.
12: SK Sport News.
9: Jelena Rybakina i Aryna Sabalenka w finale wielkoszlamowego US Open. Kazachska tenisistka wygrała z Amerykanką Coco Gauff, a wcześniej Białorusinka pokonała inną reprezentantkę gospodarzy Jessica Pegule 7-5-6-2. Mateusz Stolarski, nowym trenerem Widzewa Łódź, zadebiutuje w niedzielę w ligowym klasyku w Warszawie z Legią. 33-letni szkoleniowiec zastąpił Aleksandra Bukowicza.
12: SK Beskidy News.
8: W tę niedzielę w Radziechowach Wieprzu odbędzie się wrześniowa zbiórka krwi. Klub HDK PCK przy Urzędzie Gminy zaprasza wszystkich, którzy chcą podzielić się tym bezcennym darem, mówi Anna Konior.
13: Oddając krew honorowo, pomagamy osobie, której totalnie zupełnie nie znamy. Nigdy nie wiadomo, do kogo ta nasza krew trafi.
8: Zbiórka w niedzielę od 9 do 13. Miejskie Centrum Ekologiczne w Żywcu zaprasza dorosłych na warsztaty o bioróżnorodności. Zajęcia odbędą się 28 i 29 września. Uwaga, obowiązują zapisy.
12: Odliczamy twoje ulubione hity. To jest
14: gorąca 20.
12: Radia SK.
15: No dobrze, czy państwo są gotowi? Czy państwo są gotowi na to, żeby odliczyć wspólnie te 20 najfajniejszych numerów ostatnich 7 dni? Nie słyszę, że są gotowi, ale słów sprzeciwu też nie słyszę, więc po prostu zagram. Ale oczywiście będzie sporo premier i sporo nowości. Od jednej z nich właśnie zaczynamy. Jeśli ktoś z was przypadkiem, no czemu nie? To już nie jest taki jakiś świat, do którego nie mamy aspirować. Był na Ultra Festiwalu w Miami w marcu tego roku. To mógł usłyszeć podczas show Illenium właśnie na Ultra ten numer po raz pierwszy. Czekali fani, aż w końcu się oficjalnie ukaże i ukazuje się właśnie w tym momencie. To Marshmello i Illenium. I jeszcze Sasha. I numer, który nazywa się Close My Eyes. I tą premierą rozpoczynamy nasze spotkanie? Nie, ale tę godzinę jak najbardziej. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: kontekście gorącej dwudziestki lat Jacka śmiało możemy powiedzieć, że właśnie nastąpiło na antenie spotkanie dwóch pokoleń. Dwóch pokoleń hitów, bo po raz 12 najdłużej w zestawieniu na 20 Dawid Podsiadło i Na Błysk. I nowość, pierwsza z czterech nowości zaraz obok na 19 Fastboy i Music Sounds. A teraz kojarzą Państwo Dawida Kusznera, prawda? Byłbym bardzo zdziwiony, gdyby Państwo numeru Daylight nie kojarzyli. David Kushner wraca z albumem Devotion, który dostaniemy 13 listopada tego roku. Ten album będzie o relacjach z innymi ludźmi. David przyznaje, że inspiracją były trudne doświadczenia właśnie w relacjach i z rodziną, i z dziewczyną, i z byłym menedżerem, z którym rozstał się rok temu. David Kushner i Ritual już teraz premierowo.
1: Zaczynają się w Esce.
2: I can hear the floors creaking.

Z 15 na 17 w gorącej 20 Radia SK to Alex Warren i Passenger. Wcześniej też spadek z 11 na 18. Wszystkie marzenia, Łatwo Gang i Majko w gorącej 20 Radia SK. Teraz będzie bardzo przyjemne granie. Propozycja do listy pochodzi z Niemiec, konkretnie z Hamburga. DJ i producent Neptunica, który sam o tym numerze i o tekście mówi: nigdy nie sądziłem, że smutny tekst może być tak piękny. To dziwne, bo ja mam wrażenie, że właśnie najsmutniejsze teksty są najpiękniejsze. Tak czy inaczej, bardzo dobre granie w propozycjach. Ciekawe, czy wam też przypadnie do gustu. What If? Neptunica.

0: Jak dobrze, że w tym studiu można prowadzić program na stojąco, a raczej na skacząco, na tańcząco. Przy takim numerze nie da rady siedzieć, naprawdę. Armin Van Buren i Sasha Everlasting to jest nowość na miejscu 15. Druga z czterech dzisiaj, wcześniej zeszłotygodniowa nowość, która była na 19. Dziś skakuje na 16. MJ Daly i Daly Supreme. A skoro mamy Armina Van Burena, to jest dobry moment, żeby przypomnieć, że SK Live Remix na naszej antenie dziś i jutro. I jest State of Trance Armina pojawi się po 23. Dziś w nocy również Kygo i James Hype, a jutro z kolei w nocy z soboty na niedzielę Alan Walker, a później Robin Schulz, którego Sugar Radio Show w tym momencie. Oczywiście, że nie zachęcam do przełączenia się z gorącej dwudziestki na stream SK Live Remix w naszej aplikacji, ale dobra, po to mamy dwoje uszu, prawda? W jednym gorąca dwudziestka, a w drugim Sugar Radio Show w ramach streamu SK Live Remix w peskowej apce. Albo oczywiście na SK.pl. Margaret i Prima Ballerina po raz primo, szanowni państwo. Na miejscu 14 jako nowość, dosłownie za chwilkę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
12: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
11: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
12: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
11: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
12: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
13: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
14: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Eska.

0: wspomniana, obiecana nowość na 14. Margaret i Prima Ballerina. A my gramy kolejną premierę, kolejną propozycję do listy hitów Radia SK. Cedric Gervais to francuski DJ i producent, który zasłynął z remiksu hitu Summertime Sundays Lana Del Rey, ale najbardziej chyba znany jest również z anteny Radia SK z numeru Would I Lie To You w tej nowej wersji. Nowej, chociaż już sprzed dekady, razem z Davidem Guettą i oczywiście fantastycznym wokalem od Chrisa Willisa. No to ten Cedric Gervais wraca, Carla Monroe razem z nim i Gotta Be.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Ten z kolei numerolecie zyskuje, mimo tego, że lato się już kończy, a generalnie jest już jakiś taki podział, nie, meteorologiczny, że od września to już jest jesień. Nie, nie pamiętam, to jest jakieś klimatyczne lato? W każdym razie, Sylwia Grzeszczak i Mango, to jest miejsce 11 w gorącej 20 Radia SK i to są najważniejsze informacje, a nie moje domysły na temat tego, czy lato, czy nie. Niech będą to domysły, bo to już będą fakty po godzinie 19, kiedy tu zagram tą górną dziesiątkę gorącej 20. Będzie Somber, będzie Zalia, Age w wersji z matą, tak, zagram, będzie Temper City, Dawid Kwiatkowski, Margaret też, a także między innymi Oskar Cems. Zapraszam, zostańcie ze mną.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaigo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
9: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Marian, jaki laptop jest top?
11: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
12: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
16: I po reklamie.
17: Beskidy na czasie.
18: A teraz, moi drodzy, sprawdzamy, co się będzie działo w naszym regionie w najbliższym czasie. Jeśli chodzi o ciekawe wydarzenia, tych nie brakuje. Czesław Jakubiec będzie bohaterem kolejnego spotkania z mistrzem. Spotkanie odbędzie się w Łodygowicach 17 września. Śpiewak operowy i artysta spotka się z mieszkańcami o godzinie 17 w Goku. Wstęp jest wolny.

0: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest Gorąca Dwudziestka Radia SK.
1: A oprócz nich jeszcze całkiem sporo premier. Kilka przed nami, ale powiedzmy, co działo się w tej dolnej dziesiątce. Mieliśmy 4 nowości na 19. Fastboy i Music Sounds. Pozycja numer 15. Armin van Buuren, Sasha i Everlasting. Numer 14. Prima Ballerina i Margaret. I jeszcze jedna nowość, to miejsce 12. Toby Romeo i Fly High. To oznacza, że 4 numery wypadły nam z notowania. David Guetta, Andrea Bocelli i Spółka, czyli DNA. White 2115 to coś. Ty masz, czyli Gipsy Kukon również poza notowaniem. A to był najdłuższy staż na ten moment. Byłoby chyba 13 tygodni albo 14, nawet razem z nami. I jeszcze Sienna, Spyro i Great Expectation. No już nie ma się czego spodziewać, jeśli chodzi o ten numer. Niczego wielkiego spodziewać się nie można. Axwell, Whatever Turns You On. Ja nie będę przedłużał, tylko powiem, że ten numer spada z drugiego na 10. Ale go gram. Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: tum. W zeszłym tygodniu to była nowość na 17, a dziś bardzo ładnie w górę na pozycję numer 9. Tame Impala i Loser. To gorąca 20 Radia SK. Tiny Tempa, słuchajcie, nie wydał albumu od 2000, jeśli dobrze liczę, 17 roku, prawie 10 lat, bo to była pierwsza połowa 2017 roku. Dostawaliśmy od niego jakieś pojedyncze numery, ale wszystko wskazuje na to, że dostaniemy nowy krążek i zapowiedzią tego krążka jest To The Floor, Vaide Sendo razem z Afrojack i Trop Killers, numer, który gram premierowo już teraz w SC.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

końca. Z 9 na 7 w gorącej 20 Radia SK Oskar Cenzi bez końca. Co kiedyś Oskar potrafił robić bez końca? Okazuje się, że grać w gry. League of Legends, CSGO, Minecraft, a także trzy razy Wiedźmin trzeci. Przeszejdnięty, jak to się mówi? Ogarnięty, no. Skąd ja to wszystko wiem? SK Story, wydanie wrześniowe, to jest właśnie wydanie z Oskarem Cymsem. Wchodzicie na story.sk.pl i możecie dowiedzieć się o Oskarze rzeczy, o których nie wiedzieliście na przykład. A teraz już wiecie, że jego bez końca miejsce 7 na pozycji numer 8. Spadek z 5, Swedish House Mafia, Likely i Happiness is so sad. Rok temu był sobie taki numer Good Boys Hideaway. Państwo kojarzą? To ja może zagram fragmencik. O, poczekajcie, o. Daya i Albi odpowiadają za ten numer. Albi wraca i ma dla was numer Dancing with Your Ghost, który premierowo gram wam już teraz.

0: Fell Forward, czyli Temper Cities, 8 na 6, a z 7 na 5 Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret. Później ci opowiem.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to,

0: Wszystkie hity zaczynają się w Estę, ten również nominowany do Grammy, słuchajcie, jest ten koleś, Cascade. Oprócz tego Bobby Harvey i Sam Harper, czyli bardzo ładnie brzmiące Satisfy You, które swoją premierę ma właśnie na antenie Radia SK w gorącej 20. Za chwilę pierwsza czwórka i jeszcze jeden świeżunki numer. A w tej pierwszej czwórce numer, który wypada z pierwszej trójki. O, oh, Somber, My Body Isn't Ready z trzeciego na czwarte. Już za chwilę w Estę.
1: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
7: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
6: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
8: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
13: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
14: I po reklamie.

0: 3 na 4. Somber, my body isn't ready. Gorąca 20 Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: No to mam taki kolejny, teraz będzie współpraca brytyjsko-brytyjska, bo Crystal, którą możecie kojarzyć z numeru Dior sprzed roku razem z MK-em, albo sprzed dwóch lat z The Days w remixie Notion, współpracuje z formacją Rudimental, którą znacie z miliarda hitów, albo nawet 2 miliardów, chociażby Feel the Love, Waiting All Night, albo These Days razem z Macklemorem, między innymi. Dobra, no to oni razem mają 3, 2, 1, ten numer gram za 3, 2, 1...

0: Drugie życie tego numeru. Jakże udane życie z 10 na 3. Post Malone i Swelly, czyli Sunflower.
1: Gorąca 20.
2: Gorąca 20. Radia SK.
1: Miejsce drugie.
0: Ze szczytu, z pierwszego Zalia, tylko kochaj mnie.

0: Była na pierwszym, jest na drugim. Zalia, Tylko kochaj mnie.
1: Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK. Miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze.
0: A na pierwszym Ace i R&B. Przepraszam, nie Ace, tylko Ace i Mata.

Ja już wczoraj w ciągu dnia mówiłem, że będziemy mieli dla was o północy niespodziankę i to właśnie ta niespodzianka. Współpraca Maty i H-a. R&B Ring My Bell w remiksie Maty, możemy śmiało tak powiedzieć. To numer jeden gorącej 20 lat jaska. Na trzecim Post Malone i Swellay, czyli Sunflowers, 10. W zeszłym tygodniu to była nowość, a dziś jest już na pudle. Na miejscu drugim z pierwszego Zalia i Tylko Kochaj Mnie. No i R&B Ring My Bell wersja H i Mata, którą będziemy od tego momentu wam grali na antenie Radia SK. To numer jeden w Polsce. Już teraz SK Live Remix, a kolejna gorąca 20 w kolejny piątek po godzinie 17. Przypomnę, Michu Sobkowski, wielkie dzięki, fajnego

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: I po reklamie.
14: Beskidy na czasie.
15: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Zobaczmy, moi drodzy, co się będzie działo w Miejskim Centrum Kultury w najbliższym czasie, ale najpierw może październik. 20 października w tym miejscu wystąpi Skolim, Król Latino, da koncert w godzinach popołudniowych. Serdecznie polecamy. Wcześniej, bo 9 października, stand-up Mama na obrotach, a jeszcze wcześniej, czyli w niedzielę, 13 września w Amfiteatrze pod Grójcem, niezwykły koncert na scenie Halina Młynkowa z zespołem Śląsk. Pojawią się też tacy artyści jak Maciej Zakościelny, Jacek Królik, a dyrygentem orkiestry będzie Paweł Tomaszewski.
16: To jest SK Live Remix.

0: To je SK Live Remix. SK Live Remix. These hits never stop. Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama. Yeah, yeah.
3: Największe piłkarskie emocje są na wyciągnięcie ręki. Mistrzostwa świata FIFA kobiet do lat 20 nadchodzą do Polski. Bielsko-Biała jest gotowe na wielkie piłkarskie święto. Przyjdź na stadion i wspieraj na żywo przyszłe gwiazdy światowego futbolu. Już we wrześniu poczuj niesamowitą energię na trybunach. Tego nie można przegapić. Kup bilet już dziś na fifa.com/tickets. Bądź z nami w grze.
4: I po reklamie.
0: To jest SK Live Remix.

0: I'm sexy and I know it.
1: То есть Escalive Remix. Escalive Remix. These hits never stop. За chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosa, a co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: I po reklamie.
4: Beskidy na czasie.
5: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. W programie tego wydarzenia degustacja tradycyjnych potraw kuchni regionalnej, występy muzyków ludowych, biesiada i wspólne tańce z DJ-em. Już 19 września w Cistu odbędą się regionalne dni Ciśca. Serdecznie polecamy początek o godzinie 15. A teraz, moi drodzy, zaproszenie do Miejskiego Centrum Kultury na spektakl Prawy do Lewego. Prawy do Lewego, czyli uaktualniona wersja jednej z najlepszych komedii teatralnych Okno na Parlament. W obsadzie znakomici aktorzy. Więcej informacji na temat tego spektaklu i nie tylko już teraz na mckżywiec.pl.
6: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Αυτό το cool.
1: Το SK Live Remix.
2: SK Live Remix.
1: These hits never stop.
2: Ζάχτη Λαβρατσάμις, najlepszy mix and hit of Natasha.
3: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
1: To jest SK Live Remix.

0: Το είναι Eska Life Remix. Eska Life Remix. These hits never stop. Ζαχτήρα βρατσάμες najlepszym mixem hitów na czasie.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: I po reklamie.
0: To jest Eska Life Remix. Eska Life Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów.

0: 8 hitów na czasie.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lechfree, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
0: Escala Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.

0: AstateofMatch.com or join discord.gg/MarvinBenBuren. We'll be back next week for a new episode of A State of Trance.
1: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. I po reklamie.
2: Grają dla Was najlepsi DJ-e świata. Przed Wami Kygo.